0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: bramie, przy wejściu do zamku spotykam Kate Romisz, która wybiega, leci na pocztę, bo tam zanosi, czeka na list od swojego ukochanego. Za chwilę gdzieś tam widzę psa Wolfa, który był ukochanym psem, taki biały, charakterystyczny, ukochanym psem chłopców hubergowskich, czyli hrabiów, przepraszam, młodych. I to potem wchodzę gdzieś tam, widzę kasztana Fichtę na pierwszym piętrze. Słyszę te pobrzękiwania kluczów, które on nosił, które gdzieś tam w książce opisałam. To są takie drobiazgi, ale faktycznie i to było takie naprawdę mocne uczucie i wtedy tylko moje jeszcze. I tak sobie pomyślałam właśnie wtedy i o tym napisałam, że ja strasznie bym chciała, żeby właśnie ludzie, którzy już byli w książu, uważają, że to wszystko już tam widzieli, wszystko wiedzą, przeczytali książkę i pojechali do książa jeszcze raz i wtedy też właśnie usłyszeli te wszystkie dźwięki, zobaczyli te postaci, spojrzeli na to swoimi oczami, te twarze, żeby też zobaczyli, może poczuli zapachy z kuchni książęcej, w której urzęduje Ardwem, czyli żeby zbudowała im się taka, wiesz, zupełnie inna historia, nie ta taka pierwsza warstwa, tylko już ta druga warstwa tego wszystkiego, bo to chyba gdzieś tam, wiesz, to wszystkie te głosy, one były, tylko to jest kwestia teraz wydobycia ich, opowiedzenia o nich, no i książka jest znakomitą formą do zbudowania takiego obrazu danego miejsca. Zresztą to dotyczyło też, gdy pisałam Gross Rosen. Ten obóz też miałam wrażenie, że on jest trochę martwy. Oczywiście on jest badany, jego historia, ale nie poprzez życiorysy konkretnych osób, a opowiadanie przez życiorysy konkretnych osób jest właśnie, wpływa bardzo mocno na wyobraźnię. Ja bardzo wierzę w taką tą siłę wyobraźni, która pozwoli czytelnikom właśnie te miejsca spenetrować w inny sposób, ale też podkreślę, bo książka jest reportażem, czyli jest oparta o dokumenty, o jakieś wspomnienia, o pamiętniki, o całą, bardzo ważne są w niej też zdjęcia, które zostawił Ardwem, bo one też były pretekstem do opisania pewnych historii, tak jak na przykład służącej Gertrude Geyse. I bardzo bym chciała właśnie, żeby czytelnik to przeżył, żeby jeszcze inaczej spojrzał na to miejsce. I to, co by spytałeś, co mi się udało, żeby już nie przedłużać, udało, to z czego jestem bardzo dumna, to są kobiety. Bo dotrzeć do historii kobiecych w tym przełomie XIX-XX wieku było bardzo trudno. Zazwyczaj kobiety, poza oczywiście księżną Daisy, która zdominowała, tak, narrację o tym miejscu, nie tylko przez swoje pamiętniki, ale także przez swoją ciekawą osobowość i charyzmę, którą niewątpliwie miała. A te kobiety jakby trochę zostały w cieniu i gdzieś tam podejmuje próby wyłowienia ich z tej męskiej bardzo historii służących. Ich często nie ma w aktach personalnych, bo są żonami, więc one funkcjonują jako żona na przykład kamerdynera Lindenała, ale też przez to, że one pełniły często te takie pomniejsze funkcje, no nie mogły być marszałkiem dworu na przykład, tak, czy sekretarzem, no bo to nie te czasy, więc siłą rzeczy mało się o nich zachowało i to jest na pewno to, co mi się udało, że chociaż kilka tych historii kobiecych wydobyłam z tej opowieści.
1: I te wszystkie historie możecie poznać sięgając po najnowszą książkę, której autorką jest Agnieszka Dobkiewicz. Powstała ona we współpracy z Mateuszem Meketyszynem. Przypomnę tytuł: Zamek książ, historia opowiedziana głosami służących.
2: Nasz Wałbrzych.
1: Miłośników muzyki z kolei zapraszam do regularnego odwiedzenia biblioteki pod Atlantami, a dokładnie mieszczącej się tam fonoteki. Znajdziecie tam nie tylko muzyczne skarby, ale możecie skorzystać także ze spotkań z cyklu Muzyczno-odsłuchy, które prowadzi Sandra Słobodzian.
3: Tak, jesteśmy w głównej filii, czyli w głównej wypożyczalni, na pierwszym piętrze, tuż obok tego miejsca, gdzie można wypożyczyć książki i audiobooki, naprzeciwko windy.
1: A dookoła nas setki, jeśli nie tysiące wydawnictw. Nie tylko literackich.
3: Tak, literackich przede wszystkim, ale u mnie muzycznych i filmowych również.
1: Z tą muzyką jest tak, że jak ze wszystkim, idziemy do przodu, czas płynie bardzo szybko i w zasadzie ja przed oczami do dzisiaj mam te obrazki, kiedy dorośli pokazują dzieciom na przykład telefon stacjonarny i oni nie do końca wiedzą, jak się to obsługuje, jak to działa i dlaczego to ma kabel na przykład. Mam też nieodparte wrażenie, że za chwilę może pojawić się taki moment, że kiedy kolejne pokolenia zobaczą płytę CD, to też nie do końca będą wiedziały, jak to działa. Tutaj mamy styczność z muzyką na fizycznym nośniku, więc wracamy troszkę do tego, co było.
3: Tak, dokładnie, właśnie to jest największa chyba moc tego miejsca.

0: miejsce, że tutaj mamy fizyczne nośniki, czyli bez żadnych opłat, bez żadnych streamingów możemy mieć dostęp darmowy do muzyki, wypożyczając ją na tydzień lub na trochę dłużej. No i dzięki temu mamy wydawnictwa właśnie w całości, to znaczy płyty w całości, tak jak wykonawcy często sobie życzyli, żeby były wydane.
1: Skąd one się tu biorą? Czy to jest taki sam proces jak zakup książek? Jak to działa?
0: Tak, to jest taki sam proces jak zakup książek, to znaczy my czy to sami wynajdujemy jakieś perełki, czy nowe wydawnictwa, które wychodzą, bo to nie są też tylko stare płyty, tylko mamy też kilka płyt, które w tym roku są nominowane do Fryderyków, można je już na naszych półkach znaleźć. Czasami dostajemy też dary od czytelników albo życzenia, listy z życzeniami od czytelników, od użytkowników.
1: Płyty CD przede wszystkim.
0: Płyty CD przede wszystkim, chociaż mamy też skromną kolekcję analogów.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Odwiedzajcie więc fonotekę mieszczącą się w bibliotece pod Atlantami, a na kolejne odsłony muzycznych odsłuchów będziemy zapraszać we wrześniu po wakacyjnej przerwie. Teraz w programie Radia Złote Przeboje okazja do tego, by bliżej poznać Centrum Integracji Społecznej.
2: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
3: Anna Hamanowicz-Goliszewska, kierownik Centrum Wsparcia Socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
4: Natalia Rutkowska, pracownik CIS-u.
1: To zacznijmy może od współpracy, czy też komunikacji między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Centrum Integracji. Jak to wygląda? Albo może od czego się zaczęło? No bo warto ten początek wspomnieć też. I kiedy?
3: Rozpoczęło się to od projektu, który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz w partnerstwie z FRES-em i RCWiP-em realizował od 1 września 2021 do 30 czerwca 2023. Projekt nazywał się Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu Chcę Być, czyli odkrywamy życie na nowo. W ramach tego projektu powstał właśnie CIS, który miał za zadanie reintegrację zawodową, społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. My jako CWS chcieliśmy jakby zaktywizować osoby przebywające w naszych placówkach.
1: Czyli rozumiem, że to też było trochę tak, że to była odpowiedź na potrzeby lokalne i aktualne.
3: Dokładnie tak to było. Chcieliśmy zaktywizować naszych mieszkańców i dać im możliwość powrotu na rynek pracy.
1: Skoro centrum funkcjonuje do dzisiaj, to zakładam, że te potrzeby się nie zmieniły. Czy ich skala się zmieniła może? Jest lepiej, gorzej? Jak to na przestrzeni tego czasu wygląda?
3: To znaczy tak, myślę, że potrzeby są ogromne, ponieważ w naszych placówkach przebywają również nowe osoby, więc chcemy jakby nadal aktywizować te osoby do tego, aby wróciły na rynek pracy i dzięki temu mogły jakby zmienić swoje życie i opuścić nasze placówki już jako osoby zatrudnione z możliwością wynajęcia bądź otrzymania mieszkania z gminy Wałbrzych.
1: No i często to są takie historie, które od takich najczarniejszych scenariuszy wręcz się zaczynały, no bo hasło kryzys jest nam dobrze znane, ale ono ma różne oblicza.
3: Tak, dokładnie.
1: W jakich okolicznościach takie osoby trafiają? Jak ta droga wygląda?
3: Do placówek trafiają osoby, które nie mają miejsca zamieszkania, tak? I te osoby najczęściej też nie mają zatrudnienia. W związku z czym CIS daje szansę jakby wrócić na ten rynek pracy, tak? Mówi się o aktywizacji społeczno-zawodowej, czyli takim przywróceniu tych osób do jakby społeczeństwa i podjęcia zatrudnienia. Więc w ramach CIS-u te osoby nie tylko podejmują małymi kroczkami zatrudnienie, ale też mogą skorzystać z pomocy specjalistów w ramach właśnie CIS-u. Są to psychologowie, są to doradcy rodzinni, są to prawnik, czyli też jakby mają możliwość rozwiązywania tych wszystkich swoich problemów dotyczących niekoniecznie tylko braku zatrudnienia, tak?
1: Często z tą pracą jest tak, że to właśnie ta droga zawodowa, czy też powrót na tę drogę zawodową świadczy o powrocie na normalne tory życiowe. Czy to się udaje? niekoniecznie musimy może podawać statystyki, ale no wiem, że są takie historie, które potwierdzają, że jednak się da, że można.
3: Tak, oczywiście. No właśnie w ramach projektu, który realizowaliśmy, uczestnicy, którzy rozpoczęli zatrudnienie socjalne w CIS-ie, zakończyli, ale podjęli normalnie pracę na umowę o pracę i dalej to kontynuują. Są to też osoby, które już opuściły nasze placówki i samodzielnie jakby sobie tutaj radzą w tej sytuacji.
1: I to też chyba taka sytuacja, która potwierdza to, że jeśli mówimy o kryzysie bezdomności, to nie jest tak, że jeśli on się przytrafi, to na tym się kończy i że to już jest taki dożywotny beneficjent naszych podatków.
3: No nie, po to jesteśmy, żeby aktywizować tych ludzi i jakby korzystać z różnych narzędzi, aby mieli możliwość powrotu do jakby i na rynek pracy, ale też do społeczeństwa, czyli posiadać własne mieszkanie.
1: Proces zakładam, że jest indywidualny mocno, zależy od każdego z osobna, ale chyba dla Was to jest satysfakcja i duża radość, jeśli to się udaje, biorąc pod uwagę stan początkowy i okoliczności, w jakich te osoby się pojawiały i korzystały z Waszej pomocy, a to jak wygląda dzisiaj, no chyba uśmiech na twarzy się pojawia.
3: Tak, oczywiście. Każda taka osoba, która ma szansę podjąć już zatrudnienie, umowę pracy, wyjść jakby ze schroniska, posiadać własny lokal czy wynajęty, to jest tak sukces.
1: Czyli co, możemy tylko zachęcić tych, którzy mają takie poczucie, że być może w życiu wydarzyło się tyle, że już taka normalność w cudzysłowie nie jest dla mnie, że jednak się da, że jednak można, tylko trzeba chęci tych zmian.
3: Oczywiście, tak, chęci i jakby no, troszeczkę pracy na początek, ale wszystko jest możliwe.
1: Przykładem takiej sytuacji, w której mogłoby się wydawać, że jak się problemy nagromadzą, to już nie ma wyjścia, ale jednak wyjście jest i z nami jest pani Natalia, która z tej oferty korzystała. Może powiedzmy, od czego się zaczęło, jak pani tutaj trafiła?
4: Do ośrodka trafiłam w 2023 roku, ponieważ no, nie miałam miejsca pobytu, musiałam. Później, po prawie 2 latach, poprosiłam panią socjalną, żeby mi pomogła w znalezieniu pracy, bo szukałam tyle czasu tej pracy i nie mogłam jej znaleźć. No i wtedy pojawił się CIS.
1: No i to chyba mocno stresujące, kiedy człowiek jednak troszkę się męczy, szuka tej pracy, nie udaje się znaleźć. W Wałbrzychu niektórzy mówią, że to trudne. Ta sytuacja chyba potwierdza, że był problem.
4: Był problem, był spory problem, bo matki z dziećmi niestety mają te trudności. Nie chcą pracodawcy przyjmować matek, no bo wiadomo, wiąże się to z L4, no ale tutaj była taka możliwość, dzięki Bogu.
1: Udało się. No to może troszkę przypomnijmy i wspomnijmy, jak to wyglądało od momentu, w którym się pani tutaj pojawiła i z wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystała. Jak ta pomoc wyglądała?
4: Na początku była właśnie ta przyjęcie do Centrum Integracji na 3 miesiące. Później zostało przedłużone na 11 miesięcy i w czerwcu skończyło się to 11 miesięcy i została kolejna umowa przedłużona na rok czasu.
1: No to czyli sukces osiągnięty, bo praca znaleziona, zadowolona pani z pracy, udało się trafić do takiego miejsca, które jest okej?
4: Tak, tak. Dzięki tej pracy też wyszłam z bezdomności, dostałam własny lokal socjalny, mieszkam z synem sama w końcu, także wszystko idzie na plus.
1: Różne sytuacje w życiu się przytrafiają i czasem jest tak, jak wspomniałem, że wydaje nam się, że to już jest taki ciemny korytarz bez wyjścia i już dalej nic się nie wydarzy dobrego. Chyba nadzieja jednak pomaga i otoczenie dobrych osób sprzyjających, żeby było lepiej, żeby ta nadzieja na przyszłość była. Czy tak było w pani wypadku?
4: Tak.
1: Jakieś plany na przyszłość teraz? No bo jak jest praca, jak jest stabilizacja, to chyba jest trochę spokojniej, trochę lepiej.
4: Tak, tak, jest o wiele spokojniej. No w przyszłość, na następny rok planuję iść do szkoły, żeby jakiś zawód osiągnąć.
1: No to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć powodzenia i kolejnych sukcesów życiowych.
4: Dziękuję bardzo.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: A my zmieniamy temat. To tyle na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu. Za chwilę także wiadomości kulturalne w Radiu Złote Przeboje i przegląd filmowych nowości. Ale najpierw o tym, jak można aktywnie spędzać wolne chwile w Wałbrzychu. Ten 2026 rok pod tym względem jest wyjątkowy, bo oprócz 600-lecia miasta obchodzimy także 80-lecie wałbrzyskiego sportu. Koordynatorką tych działań jest prezeska Wałbrzyskiego Akwazdroju Kamila Świerczyńska, która zaprasza do korzystania z tych sportowych atrakcji, które znajdziecie szczegółowo opisane na stronie internetowej 80@aqua-zdroj.pl. To nie tylko pływanie, taniec, koszykówka, z której Wałbrzych słynie, ale także wiele innych dyscyplin.
5: Ważną grupę stanowią lekkoatleci. Wiemy, że zaczynają już od boboatletów, więc również ci najmłodsi, ci troszkę starsi będą brać udział w rodzinnej lidze międzydyscyplinowej, ale również każdy z tych klubów, czy to siatkarzy, czy piłka nożna, czy zapasy, oni również będą organizować szereg wydarzeń. O wszystkich będziecie mogli przeczytać i na stronach Aquazdroju, ale także na profilu Wałbrzyski Sport na stronie facebookowej, która skupia wszystkie dyscypliny sportowe, więc tam będziecie mogli usłyszeć te informacje. Mamy specjalny logotyp przygotowany, żeby faktycznie te wydarzenia, które są dedykowane 80-leciu, się wyróżniały. Logotyp przygotował nasz kolejny ambasador, Tomek Maroński, człowiek związany ze sportem, więc to nas cieszy, że faktycznie osoby związane ze sportem w przyszłości, one dalej chcą w nim działać w różnej formie, czy choćby nawet graficznej. O historii też będziemy opowiadać, powstaną infografiki, wystawa infografik.
1: A do wspólnego celebrowania tego jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu zachęcała Kamila Świerczyńska.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Wałbrzych odzyskuje kolejną perłę swojej architektury, informuje serwis wałbrzych24.com. Zabytkowa willa przy ulicy Zamkowej 2, będąca niegdyś sercem administracyjnym potężnego majątku Hochbergów, przechodzi pod skrzydła spółki Zamek Książ. To historyczna chwila, która zapowiada powstanie nowej atrakcji turystycznej, Muzeum Hochbergów oraz nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej dla mieszkańców. Przez lata budynek przy Zamkowej 2 czekał na nowy impuls. Choć miasto od dawna zabiegało o jego właściwe zagospodarowanie, droga do obecnej decyzji nie była prosta. Początkowo planowano tu siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, jednak bariery architektoniczne, brak zgody konserwatora na elementy infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami i troska o funkcjonalność zabytku skłoniły władze do zmiany strategii. Decyzja o przekazaniu obiektu Zamkowi Książ to efekt wielomiesięcznych analiz i rozmów z historykami oraz ekspertami. Jak podkreśla Roman Szałamej, prezydent Wałbrzycha, kluczowe było znalezienie gospodarza, który potrafi skutecznie dbać o dziedzictwo narodowe. Uznaliśmy, że najlepiej będzie, aby ta willa stała się częścią kompleksu pałacowo-parkowego, jakim jest Książ. Wynika to z oceny tego, jak znakomicie spółka Zamek Książ potrafi sobie poradzić z trudnymi problemami o charakterze konserwatorskim, tłumaczył na łamach serwisu prezydent Roman Szałamej. Zamek stał się częścią naszego narodowego dziedzictwa jako pomnik historii. To otwiera zupełnie nowe obszary pozyskiwania środków, czego dowodem jest choćby 30 milionów złotych z programu Feniks. Od kwietnia obiekt wraz z przyległym terenem parkowym przeszedł w ręce spółki Zamek Książ, co ma zagwarantować mu nie tylko renowację, ale i nowe przeznaczenie. Plany wobec willi, która teraz nazywana będzie willą książęcą, są imponujące. Ma to być obiekt hybrydowy, łączący funkcje muzealne z potrzebami lokalnej społeczności. W zamku nie mamy już przestrzeni, w której moglibyśmy mówić o samych Hochbergach, o tym, jak duże majątki posiadali, jakie kopalnie i działalności prowadzili. Tutaj taką muzealną przestrzeń stworzymy, zapowiadała Dorota Karolewska, prezeska Zamku Książ. Chcielibyśmy jednak, żeby tak jak kiedyś ta willa służyła jednej rodzinie, teraz służyła wielu rodzinom wałbrzyskim. Powstanie tu miejsce dla społeczności lokalnej, gdzie będą odbywały się zajęcia edukacyjne i kulturalne. Rewitalizacja willi ma być również impulsem dla śródmieścia Wałbrzycha. Będzie to doskonały powód do transferowania ruchu turystycznego z zamku bezpośrednio do centrum miasta, dodała prezes Karolewska. W sąsiednim budynku, który remontuje Akademia Nauk Stosowanych, powstanie sala poświęcona księżnej Daisy, co stworzy spójną ofertę historyczną. Dla rodziny Hochbergów, która przez wieki współtworzyła historię Wałbrzycha, odrodzenie willi przy Zamkowej ma wymiar emocjonalny i symboliczny. Jest to piękna okazja, żeby zobaczyć, jak dom wspólnej historii naszej rodziny i miasta otrzymuje nowe życie. Bardzo nas cieszy, że obiekt odzyska swoją urodę i splendor, mówił ze wzruszeniem książę Peter Hochberg von Pless. Wiem, że ten obiekt nie mógłby się znaleźć w lepszych rękach. Wierzę, że za półtora roku będziemy tutaj stali już przed pięknie wyremontowaną willą. Dlaczego ten budynek jest tak istotny? Willa wybudowana w 1907 roku, zaprojektowana przez książęcego mistrza Paula Reznera, była niegdyś siedzibą Generalnej Dyrekcji Dóbr Książęcych. To właśnie stąd zarządzano imperium, w skład którego wchodziły 4 miasta: Wałbrzych, Świebodzice, Mieroszów, Boguszów oraz 32 wsie. Tutaj ulokowana była siedziba wielkich majątków ziemskich rodziny von Hochberg, wyjaśnia Mateusz Mykytyszyn, prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. W tym obiekcie, nazywanym Willą Dyrekcji Generalnej, rezydował dyrektor wałbrzyskich kopalń książęcych Gustav Kaindorf. To miejsce przesiąknięte jest historią przemysłu i wielkiej fortuny. Choć wnętrza neorenesansowej willi wymagają jeszcze inwentaryzacji i sprzątania, wejście do środka nie jest obecnie możliwe dla osób postronnych, zamek książ zapowiada regularne informowanie o postępach prac.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my zmieniamy temat w audycji Radia Złote Przeboje. Za chwilę filmowe propozycje wałbrzyskiego kina Apollo, ale najpierw wracamy do sportu, o którym chwilę temu była mowa przy okazji jubileuszu 80-lecia wałbrzyskiego sportu, ale teraz do rowerowych atrakcji. Przechodzimy, a dokładniej do tego, jak pod kątem tras rowerowych nasze miasto się zmienia. Te wszystkie zmiany, rozwój tej infrastruktury, rowerowy oficer Wałbrzycha Mateusz Kaszubski umieszcza na specjalnej mapie, z której skorzystać możecie w internecie.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
6: Na pewno w tym roku, bo to zaskoczy nas skala inwestycji w infrastrukturę rowerową, która no jest rekordowa, jeśli idzie o historię Wałbrzycha, bo tak dużego frontu robót jeszcze nie było. Dopiero co oddaliśmy do użytku krótki, ale ważny odcinek ulicy Ogrodowej. W chwili obecnej trwa budowa odcinka drogi dla rowerów na ulicy Wrocławskiej. Tutaj do końca czerwca ten etap powinien być zakończony, ale tak naprawdę najważniejszym wydarzeniem i największym wyzwaniem inwestycyjnym w historii miasta jest budowa tak zwanej ścieżki obwodnicowej, która prowadzona będzie aż od Piaskowej Góry w okolicy obwodnicy Wałbrzycha i kończyć się będzie w samym Śródmieściu. To największe zadanie, zresztą skala robót świadczy o tym, że zadanie zostało podzielone w ogóle na dwa niezależne zadania, które realizują dwie niezależne firmy i to w tym roku zostanie zakończone, czyli długa trasa łącząca kilka dzielnic miasta, w pełni wyposażona, oświetlona, monitorowana, wygodna, z nawierzchnią asfaltową, więc myślę, że rowerzyści to docenią. Dodatkowo niebawem na ulicy Uczniowskiej rozpocznie się remont najstarszego odcinka drogi dla rowerów, jaki w mieście mamy. Tam stara, zniszczona nawierzchnia z kostki zyska zupełnie nową nawierzchnię asfaltową, zostanie ujednolicona, poszerzona i ten odcinek też w tym roku będzie gotowy. Czekamy także jeszcze, czeka nas jeszcze jedno zadanie, czyli odcinek, który połączy rondo pod Palmiarnią z Zamkiem Książ, bo tam w chwili obecnej połączenia nie ma. To zadanie już czeka tak naprawdę ostatnie decyzje, także tych zadań jest bardzo dużo. Większość z nich ma być zrealizowana jeszcze w tym roku, na jesieni, dlatego ten obraz się mocno zmienia, no i na pewno będzie to zauważalne dla wszystkich rowerzystów.
1: To jak możemy podróżować, co mamy do dyspozycji? Możemy też obserwować, nie zawsze wyjeżdżając na ulicę i drogi w Wałbrzychu, można to obserwować także z perspektywy smartfonów czy też komputerów, bo warto pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji rowerową mapę Wałbrzycha, gdzie te nowości też są zaznaczane.
6: Dokładnie tak, i jest stworzona pod adresem rowerowa.mapawałbrzych.eu mapa wszystkich istniejących inwestycji rowerowych, wszystkich dróg, stref ograniczonego jakiegoś ruchu, gdzie rowerzyści mają pierwszeństwo. To jest takie miejsce, gdzie są zebrane wszystkie istniejące i planowane inwestycje, także te drobne rzeczy typu, gdzie zostawić rower, gdzie można ewentualnie go naprawić, bo w przestrzeni miasta w ostatnim czasie pojawiły się samoobsługowe stacje naprawy rowerów, w tym jedna pod Akwazdrojem. Te wszystkie inwestycje staram się na bieżąco nanosić na tę mapę. Ona jest dostępna dla wszystkich, jest całkowicie bezpłatna. Ja zresztą też rowerzystów zachęcam do tego, że jeżeli o czymś wiedzą, co pominąłem, żeby mi to zgłaszali. Jestem dla nich dostępny pod adresem oficer.rowerowy@wałbrzych.eu. Mogą wszystkie swoje uwagi zgłaszać. Myślę, że w chwili obecnej mam już całościowy obraz tego, co w mieście jest i co będzie. Dlatego zachęcam do tego, żeby tę stronę odwiedzać.
1: I to nie tylko z perspektywy czysto technicznej i śledzenia aktualności, ale też planowania chyba tras, wycieczek, jeśli szukamy pomysłów, inspiracji, to też może być to przydatne.
6: Jasne, to jest takie narzędzie, które pozwala zobaczyć, gdzieś planujemy dojechać, można w łatwy sposób sobie zobaczyć, podpatrzeć, czy na pewno nam się uda, czy w bezpieczny sposób. Nie wszyscy rowerzyści lubią poruszać się jezdnią, dlatego tutaj można śmiało sprawdzić, czy jest jakaś inna droga alternatywna dla naszej trasy, czy ktoś gdzieś jest, a może za jakiś czas powstanie. No myślę, że to takie dosyć duże kompendium wiedzy dotyczące tego, co w mieście mamy.
1: To powiedzmy teraz krok po kroku, jak ta mapa działa, gdzie ją odnaleźć już wiemy, jak z niej korzystać.
6: Jest to mapa naniesiona jako warstwy na OpenStreetMap, więc ona jest dostępna dla każdego bez względu. Oczywiście jakby tutaj tylko ja sobie pozostawiam te możliwości edycji, ale są podzielone na warstwy oddzielne dotyczące parkingów rowerowych, oddzielne dróg dla rowerów czy stref ruchu spokojnego. Można te informacje sobie wszystkie wyfiltrować. Każda warstwa jest opisana, co oznaczają użyte kolory i punkty, więc wydaje mi się, że jest to taka dosyć forma przejrzysta. Pewnie nie idealna, to już słyszałem pewne obiekcje co do tego, że to nie pozwala do końca planować trasy, ale tak jak wspomniałem, to przede wszystkim było narzędzie pomocnicze w mojej pracy jako oficera rowerowego. Nie ukrywam, że jeżeli projekt będzie się jakby rozwijał, jeżeli będzie zapotrzebowanie ze strony rowerzystów, no to te informacje wszystkie nie widzę przeszkód, żeby przenieść na jakiś inny typ portalu, który będzie bardziej przyjazny użytkownikom, ale wydaje mi się, że na tym etapie, który mamy, w zupełności to wystarczy.
1: Można było wywnioskować, że to jest inicjatywa, która będzie się rozwijała, że można zgłaszać swoje pomysły, swoje uwagi. W jaki sposób? Jeśli często podróżujemy rowerem, mamy jakieś rozwiązania, pomysły, to jak się zgłosić?
6: Ja jestem dostępny dla rowerzystów pod adresem oficer.rowerowy@wałbrzych.eu i na profilu oficera rowerowego na Facebooku. Śmiało można do mnie pisać, przesyłać swoje wnioski, spostrzeżenia, zgłaszać problemy, bo chociażby czasem rowerzyści podrzucają jakieś tematy związane z, na przykład z organizacją ruchu, a jako oficer rowerowy jestem członkiem Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy prezydencie miasta Wałbrzycha i tam opiniujemy tego typu projekty, więc ja takie informacje uzyskane od rowerzystów mogę przedstawić na posiedzeniu Rady i o to skutecznie zawalczyć.
2: Zmieniamy temat.
1: To ważny moment dla wszystkich mieszkańców miasta, bo za sprawą inicjatywy, jaką jest Wałbrzyski Budżet Obywatelski, to miasto może się zmienić na lepsze. Jesteśmy na etapie głosowania i do aktywnego udziału w tejże inicjatywie zachęca niezmiennie prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej.
2: Tym żyje Wałbrzych.
7: Jesteśmy na ulicy Dunikowskiego w ogrodzie jordanowskim, który po wielu, wielu latach właściwie takiego powolnego zapomnienia kilka lat temu został w pełni zrewitalizowany w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy projekty zgłaszane przez mieszkańców i radnych Piaskowej Góry zrealizowały się w takiej bardzo już, powiedziałbym, dojrzałej formie. Dwa boiska, plac zabaw, mnóstwo ławek do przyjemnego posiedzenia. I ten projekt pokazuje, a właściwie trzy projekty w jednym, pokazuje, że warto głosować, warto wybierać w budżecie obywatelskim, a przecież od 1 września do 30 września, czyli teraz, możemy głosować w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Przypominam, że głosujemy na stronie internetowej, która jest dedykowana Wałbrzyskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, ale również na stronie Urzędu Miasta. Głosują wszyscy od 13 roku życia. Mamy 22 zgłoszone projekty na 6 obszarach terytorialnych w mieście. To się z grubsza pokrywa z granicami dzielnic. A więc zachęcam do głosowania i wybierania własnych projektów, bo tak jak zrobili to mieszkańcy Piaskowej Góry, zagłosowali za rewitalizacją tego ważnego miejsca, również w historii Piaskowej Góry i Wałbrzycha, i cieszą się z tego. Już nie chcę mówić o dziesiątkach innych ważnych inwestycji, które powstały w wyniku aktywności mieszkańców w budżecie obywatelskim. A więc zachęcam do głosowania od 1 września do 30. Głosujemy na projekt w budżecie obywatelskim. Głosujemy internetowo oczywiście na podany adres mailowy. Wszystkiego dobrego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: miniony tydzień, to kolejny odcinek serialu pod tytułem Walka z nietrzeźwymi kierowcami. Jedna z interwencji rozpoczęła się na ulicy Mieszka I w Wałbrzychu w czwartek przed godziną 22.30. Funkcjonariusze otrzymali informację, że mężczyzna siedzący w zaparkowanym pojeździe był pijany. 50-latek na widok podjeżdżającego do niego radiowozu nagle ruszył samochodem i zaczął uciekać, dlatego też mundurowi podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, no i ruszyli w pościg. Mężczyzna kontynuował jednak jazdę ulicami Piaskowej Góry, Szczawienka, by ostatecznie udać się na Podzamcze. W międzyczasie 50-latek doprowadził na ulicy Orłowicza do kolizji drogowej z zaparkowanym autem. Na podwalu wałbrzyszanin stracił ostatecznie panowanie nad pojazdem, ściął latarnię uliczną, a prowadzony przez niego samochód dachował na terenie zielonym i chodniku. Mężczyźnie nic się nie stało. Podczas policyjnych czynności na miejscu zdarzenia potwierdziło się, że 50-latek jest w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wałbrzyszanin utracił tym samym uprawnienia do prowadzenia pojazdów i noc spędził w policyjnej celi. Jego samochód został odholowany na miejski parking przy ulicy Ceglanej. Sprawca odpowie teraz za szereg przestępstw. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5, wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna, a także przepadek równowartości pojazdu, jako że ten nie należał do niego.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Jeśli szukacie pomysłu na weekend albo chcielibyście nadrobić filmowe zaległości w nadchodzącym tygodniu, to pierwsze kroki powinniście skierować oczywiście do wałbrzyskiego kina Apollo. Od tego weekendu spory wybór, kilka nowości, kilka ciekawych propozycji, no a wśród nich tytuł, którego przedstawiać nie trzeba z pewnością miłośnikom kulinariów. Tony. Film opowiada o początkach drogi Antonego Bourdain, zanim stał się słynnym szefem kuchni, podróżnikiem, pisarzem i telewizyjnym osobowością. Latem 1976 roku młody Tony trafia do restauracji w pełnym życia Provincetown, gdzie zaczyna od pracy na zmywaku. W świecie kuchennego chaosu, mocnych charakterów i nieustającej energii po raz pierwszy odkrywa fascynację gotowaniem i środowisko, które na zawsze zmieni jego życie. To historia o poszukiwaniu własnej drogi, młodzieńczym buncie i narodzinach pasji, która z czasem uczyni Bourdain ikoną. Kolejna nowość to coś dla miłośników klimatu fantasy, film Totalna Magia 2. Tutaj na ekranie Nicole Kidman i Sandra Bullock, więc obsada mówi sama za siebie. Grające główne role w filmie Totalna Magia 2, aktorki powracają do świata nocnych intryg snutych przy świetle księżyca oraz potężnej, dziedziczonej po przodkach magii. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Ten film to pozycja obowiązkowa, pełna humoru, magii i chaosu. Od tego weekendu w jeleniogórskim kinie Helios. Idziemy dalej i nieco zmieniamy klimat na okoliczności wojenne. Niebo nad Normandią to kolejna propozycja. Trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W rolach głównych mistrz złożonych ról charyzmatyczny Andrew Scott, zdobywca Oscara Brendan Fraser, laureat Nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis oraz wszechstronna Kerry Condon. Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera opartego na faktach hotelu Mumbai. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata mają zależeć od pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki mogą odczuć miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stack musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze. Prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stack toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby. Nad wszystkim czuwa generał Dwight Eisenhower, który musi zdecydować, czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić, ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów. W ten weekend na dużym ekranie gości także ksiądz Jan Kaczkowski, charyzmatyczny duchowny i zwykły, błądzący człowiek, naznaczony nieuleczalną chorobą, samozwańczy onkocelebryta, który walczył dla innych o godność i człowieczeństwo. Dzień Dziecka, diagnoza choroby, wspomnienia z dzieciństwa, symboliczne narodzenie dla wieczności. Metaforyczny termin, który w filmie koncentruje uwagę na miłość. Na miłości do innych ludzi chorych i pogubionych, na miłości do rodziny, do ojca i do Boga. To także film o potrzebie kochania i bycia kochanym. Skonstruowany z nieznanych archiwaliów prawdziwy portret niezwykłego człowieka. Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Zapraszam bardzo serdecznie do wyruszenia w tę historyczną, dokumentalną podróż.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: To propozycje wałbrzyskiego kina Apollo i tym filmowym zaproszeniem ja z wami żegnam się. Oczywiście tylko i wyłącznie w tym odcinku magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Z kolejną porcją informacji z życia naszego miasta wracamy na antenę Radia Złote Przeboje już niebawem. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
8: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
16: Jeśli lubicie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście, to ta audycja jest właśnie dla was. Jak zwykle o tej porze zapraszam na program Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko, a w nim dziś między innymi o tym, jak rozwija się siatka kolejowych połączeń, będzie o nowych zakupach kolei dolnośląskich.
17: Staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe.
16: Apel pracowników świdnickiego schroniska dla zwierząt. Jesienią liczba zwierzaków rośnie, a adopcji wciąż jest zbyt mało.
18: Jest ogromna potrzeba. W tej chwili przebywa u nas ogrom małych kociaków. Jest pod opieką tutaj schroniska i fundacji tych kociąt około 80.
16: Za chwilę usłyszycie także o inwestycji, na którą czeka wielu Wałbrzyszan.
19: Jest finalna koncepcja letniego parku wodnego w Wałbrzychu, który ma powstać przy Akwazdroju. W planach są baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie, basen z widokiem na Chełmiec i zewnętrzne saunarium.
16: O tej koncepcji więcej już za chwilę w przeglądzie wydarzeń tygodnia opowie wam Monika Trykowska. Chwila. Oprócz tego szykuje się wiele innych tematów i ważnych informacji dla Wałbrzyszan. Zapraszam bardzo serdecznie. Zostańcie z nami do końca.
15: Tydzień w Wałbrzychu.
16: Zaczynamy jednak od rozwoju kolei dolnośląskich. 270 milionów złotych to koszt zakupu 10 nowych składów, które zasilą lokalną siatkę połączeń. Nowe ekodiesle skierowane zostaną na niezelektryfikowane trasy w naszym regionie. Jeden z pociągów kilka dni temu zaprezentowany został w Karpaczu przy okazji forum ekonomicznego i na tej trasie m.in. będzie się jeszcze pojawiał. O rozwoju i nowych zakupach kolei dolnośląskich mówił m.in. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
20: Szanowni Państwo, Karpacz urasta nam w ostatnich latach już nie tylko na gospodarczą stolicę Polski, Dolnego Śląska, ale też infrastrukturalną. Przypomnę, że w ubiegłym roku na tym dworcu, na tym peronie witaliśmy, jechaliśmy również pierwszym rozkładowym przejazdem w Polsce składu napędzanego lokomotywą wodorową, co było niejakim przedsmakiem do dialogu konkurencyjnego, w którym jesteśmy i pracujemy nad tym, aby takie składy wchodziły w skład naszej dolnośląskiej floty, którą dysponują koleje dolnośląskie. Kolejne wydarzenie skorzystania z prawa opcji zakupu kolejnych 10 składów spalinowych, niezbędnych do obsługi linii kolejowych, które w takim dynamicznym, a wręcz gigantycznym, imponującym tempie odbudowujemy. Składy spalinowe, które będą realizowały połączenia na trakcjach takich jak tutaj w Karpaczu, poza siecią elektryczną. 10 składów, kwota ponad 270 milionów złotych o napędzie spalinowym, ekodieslu, 90% mniej emisji spalin do środowiska. Docelowo jest takie zamierzenie, pracujemy tutaj z zarządem kolei dolnośląskich, ale też ze współpracownikami, z panem marszałkiem Radą, nad tym, aby w jakiś sposób móc sfinansować tego typu zakup. Wiemy, że składy spalinowe nie wchodzą z racji dyrektyw unijnych w możliwości dofinansowania, aczkolwiek jest to tabor, który może być wykorzystywany, a wręcz jest potrzebny na czasy podwyższonego ryzyka w sytuacji, kiedy nie ma prądu, nie ma energii. Taki tabor może jeździć, komunikować region, ale też nie tylko. Linia do Karpacza, ponad rok funkcjonowania, w pierwszych 11 miesiącach 320 tysięcy pasażerów skorzystało z tego przedsięwzięcia. Jest to absolutny hit, jeżeli chodzi o rozkład jazdy kolei dolnośląskich. To pokazuje zasadność tych inwestycji, które realizujemy w innych miejscach na południu Dolnego Śląska, tak jak do Srebrnej Góry, do Stronia Śląskiego, czy chociażby linia do Lwówka.
16: Każdy kolejny zakup jest oczywiście formą rozwoju kolei dolnośląskich, powiększenia tej siatki połączeń, ale to w tym wypadku także bardzo ważne posunięcie w kontekście ekologii, o czym mówił z kolei wicemarszałek województwa Michał Rado.
14: Koleje dolnośląskie od lat wyznaczają trendy. Dzisiaj staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe, dlatego jak najbardziej dzisiaj ten ekodiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Pamiętajmy też, że od 10 lat żaden polski przewoźnik nie zamówił ekodiesla, a dzisiaj Koleje Dolnośląskie zamawiają 10 takich lokomotyw, 10 takich pojazdów o wartości 300 milionów złotych. Będziemy je wykorzystywać na liniach, gdzie jeszcze nie są zelektryfikowane, między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych ekodiesli. Koleje Dolnośląskie rozwijają się i wyznaczają trendy wszystkim przewoźnikom w Polsce.
16: Pierwsze kroki jednak nie były wcale takie łatwe. Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, wracał do początków Kolei Dolnośląskich.
21: To duży zaszczyt, panie marszałku, panowie prezesi, państwo prezesi, że możemy dzisiaj tutaj jako radni Sejmiku reprezentować organ stanowiący naszego województwa i cieszyć się z tego, że po 10 latach do floty Kolei Dolnośląskiej dołączą ponownie szynobusy, bo to od szynobusów się wszystko zaczęło. Gdy zakładaliśmy Koleje Dolnośląskie, to był z nami wtedy chyba pan prezes Zdanowski. To było wtedy nikt nie wiedział, jak to się rozwinie, nikt nie wiedział, gdzie będziemy jeździć. Monopol PKP i przewozów regionalnych, później usamorządowionych, tak naprawdę wielka niewiadoma, jak to się dzisiaj rozwija. Możemy się z tego tylko cieszyć. Ja się cieszę, że to ostatnie miesiące jest taka dynamiczna zmiana, jeżeli chodzi o ilość taboru oraz o środki, które pozyskują Koleje Dolnośląskie z funduszy europejskich, z KPO, a tutaj ze środków sądzę kredytowych, z własnych i ze środków budżetu województwa, bo tak jak pan marszałek Gancarz powiedział, dofinansowania na zakup tych składów napędzanych dieslem ze środków zewnętrznych nie ma. Więc możemy się tylko cieszyć, dziękować i czekać, że ten pociąg do nas za chwilę przyjedzie.
16: Pociąg oczywiście chwilę później na peronie w Karpaczu się pojawił, a o tym, jak wygląda cały proces zakupu i rozwoju dolnośląskiego taboru, mówił z kolei Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
22: Chciałem powiedzieć w ten sposób, że rewolucja kolejowa na Dolnym Śląsku trwa. Ale tą rewolucję trzeba kontrolować, żeby nie rozwijała się żywiołowo. Rewitalizujemy kolejne odcinki tras kolejowych. Te inwestycje trwają, ale mamy świadomość tego, że za tym musi nadążać zakup taboru kolejowego, nawet z pewnym wyprzedzeniem, bo to nie jest kilogram mąki czy cukru, że można pójść do sklepu i kupić go w danym momencie. Na te pociągi trzeba odpowiednio długo czekać, żeby one mogły fizycznie być na naszych torach. Muszę powiedzieć, że przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem, bo trzeba powiedzieć, że samorząd województwa, ale i Koleje Dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale również inne regiony również, bo to i również powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać nie tylko do Polski, ale i do całej Europy. Gratuluję tej konsekwencji i tego, co robimy jako Dolny Śląsk.
16: O zasadności tej inwestycji w kontekście lokalnego zapotrzebowania i dużego zainteresowania ofertą kolei dolnośląskich mówiła radna województwa Monika Włodarczyk.
0: Dolnoślązacy lubią, chcą i bardzo chętnie korzystają z kolei dolnośląskich regionalnego przewoźnika. Ta inwestycja pokazuje, że dla nas, dla Sejmiku Dolnośląskiego, dla radnych jest to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej chcemy realizować właśnie połączenia, które jeżdżą punktualnie, które są komfortowe dla Dolnoślązaków i które wpisują się także w pewną strategię, także tę ekologiczną strategię i mam nadzieję, że bardzo chętnie będziemy z tego korzystać, z pociągów szybkich, ekologicznych i punktualnych.
16: Domyślnie na dolnośląskich torach pojawi się w sumie 20 takich ekodiesli, 10 jest już zamówionych, a władze województwa uruchomiły finansowanie kolejnych 10 w ramach prawa opcji. Na temat kolei dolnośląskich to tyle, a ja mikrofon już oddaję, bo z nami jest Monika Trykowska-Chwila, która śledziła to, co działo się w Wałbrzychu i okolicach w minionym tygodniu.
15: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
19: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jest finalna koncepcja letniego parku wodnego w Wałbrzychu, który ma powstać przy Akwazdroju. W planach są baseny zewnętrzne, zjeżdżalnie, basen z widokiem na Chełmiec i zewnętrzne saunarium. Kompleks będzie mógł jednocześnie przyjąć 2,5 tysiąca osób. Przetarg zostanie ogłoszony w grudniu. A jeszcze ma być podpisana umowa z wałbrzyską firmą na dokończenie stadionu na Nowym Mieście. Ma on być dopuszczony do użytku we wrześniu przyszłego roku. Wtedy przeniosą się tam piłkarze i ruszy wyburzanie trybun stadionu przy Akwazdroju, co jest warunkiem rozpoczęcia budowy nowego parku wodnego, pisze Wałbrzych dla Was Info. Boisko stadionu z cenną murawą, jak zapowiadano wcześniej, pozostanie. Zapowiedź smacznej imprezy. Sowiogórskie Targi Smaku i Natury odbędą się 4 października w Jodłowniku.
1: W sumie będziemy mieli 18 wystawców. Zobaczymy taki przekrój rękodzielników, dostawców żywności.
19: Mówi Mariusz Hęsiak z Fundacji Jodłowa. W programie też animacje dla dzieci, warsztaty zielarskie i koncert zespołu ludowego. Blisko 1800 badań trzeźwości i 5 osób zatrzymanych za kierownicą po alkoholu to bilans akcji Trzeźwy Poranek, którą zorganizowali policjanci w Świdnicy. To przede wszystkim działania prewencyjne, których celem jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez nietrzeźwych kierujących, przekazuje Świdnicka Komenda. Tymczasem miasto pyta mieszkańców o patronów 14 nowych autobusów wodorowych, które trafią do Wałbrzycha. Jest internetowa ankieta, można głosować.
2: Możliwymi patronami są wielcy Polacy, a przede wszystkim pisarze, ludzie kultury, wynalazcy, nobliści, władcy.
19: Mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemy i każdy uczestnik ankiety może wskazać 5 kandydatów. Tymczasem jeden dzień zajęło policjantom z Wałbrzycha odnalezienie roweru skradzionego spod jednego z przedszkoli na Podzamczu i odnalezienie też sprawcy kradzieży. Policja namierzyła 26-latka i zatrzymała w miejscu zamieszkania przy ulicy Armii Krajowej. Grozi mu 5 lat więzienia. O 26 groszy podrożała w ciągu tygodnia benzyna, o 36 groszy olej napędowy i mamy nowe rekordy, a będzie drożej o grosz czy 2 każdego dnia, mówi Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl.
23: Ten 9-złotowy diesel może gdzieś tam się pojawiać, natomiast no jeszcze do tego w średniej ogólnopolskiej na szczęście trochę nam brakuje.
19: 95 też droga, 7 zł 72 grosze średnio w województwie dolnośląskim, wylicza portal Autocentrum. Diesel na Dolnym Śląsku średnio za 8,69. Wałbrzyscy policjanci ustalili, kto stoi za dewastacją jednej z klatek schodowych w Śródmieściu. Sprawcą ma być przebywający obecnie w zakładzie karnym w Kłodzku 21-letni mieszkaniec naszego miasta. Mężczyzna usłyszał zarzut i niebawem po raz kolejny stanie przed sądem za zniszczenie mienia. Może spędzić w więzieniu dodatkowych 5 lat. Tymczasem w Głuszycy ruszyły przygotowania do budowy nowego komisariatu policji, który powstanie przy ulicy Sienkiewicza, pisze dziennik Wałbrzych.pl. Wybrany został już wykonawca, trwają pierwsze prace ziemne i przygotowywany jest projekt. W Górach Sowich pojawią się niebawem prawdziwe gwiazdy motosportu, tym razem nie w ramach wyścigu, a wydarzenia pod hasłem spotkania z legendami rajdowych tras.
24: Mogę śmiało powiedzieć, że to są światowe sławy, bo pojawi się tam Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik. Będzie można przyjść porozmawiać z każdym z zawodników, zdobyć autograf.
19: Mówi Paweł Mazik z Rally Adrenalina, impreza 3 października w Jodłowniku. policjanci, ratownicy GOPR i strażacy poszukiwali 65-latka, który zgubił się w lesie. Po tym jak grzybiarz stracił orientację w terenie, skontaktował się telefonicznie z rodziną, ale i tak intensywne poszukiwania zajęły około 3 godzin. Mężczyzna został odnaleziony w rejonie polsko-czeskiej granicy. A czy już odnaleźliście swój projekt w tej edycji budżetu obywatelskiego Wałbrzycha? Głosujemy do końca września.
2: Mamy 22 zgłoszone projekty na 6 obszarach terytorialnych. W mieście to się z grubsza pokrywa z granicami dzielnic, a więc zachęcam do głosowania.
19: Mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Zagłosować może każdy mieszkaniec, który ukończył 13 lat. Projekty Wybieramy przez internet będą realizowane w przyszłym roku. Wałbrzyski Szpital Sokołowskiego ma już za sobą uroczyste otwarcie zmodernizowanego Centrum Radioterapii. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy do placówki trafił sprzęt za niemal 30 milionów złotych, pozwalający skrócić wykonywanie niektórych procedur nawet 6-krotnie. Jest m.in. nowy tomograf. Za nami tymczasem prawie 2 tygodnie szkoły i są już turystyczne podsumowania wakacji.
3: 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, blisko 60% turystów.
19: Mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Z kolei na Dolny Śląsk, według wstępnych szacunków, przyjechało w te wakacje ponad 2 300 000 odwiedzających.
15: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
16: A te informacje zebrała dla Was Monika Trykowska-Chwila.
15: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
16: A teraz w weekendowej audycji Radia Złote Przeboje będziemy zachęcać Was do przemyślenia swojej sytuacji domowej, rodzinnej pod kątem możliwości adoptowania mokrych nosków. Tych psich i kocich, bo zarówno jednych, jak i drugich niestety pod dostatkiem jest w okolicznych schroniskach. Jedno z nich to w Świdnicy, nieopodal Wałbrzycha. Miałem przyjemność odwiedzić z mikrofonem Radia Złote Przeboje, by sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja.
15: Zwierzyniec na Dolnym Śląsku.
18: Struzik Katarzyna, kierownik biura adopcji.
16: O adopcjach dziś będziemy mówić. Będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby rozważyć taką opcję, ale rozważenie tej opcji musi być zapewne poprzedzone też przemyśleniem samego tematu. Czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy na to przygotowani? Na pewno w rozwiązaniu wielu dylematów pomogą pracownicy świdnickiego schroniska, ale zanim do samych adopcji przejdziemy, no to może powiedzmy o sytuacji na tu i teraz. Czy jest potrzeba adopcji?
18: Jest ogromna potrzeba. W tej chwili przebywa u nas koło setki psiaków i ogrom małych kociaków, no, które swoje po prostu dzieciństwo spędzają w klatce, a super by było, gdyby mogły spędzać je w domu, socjalizować się z ludźmi, tak, z otoczeniem i z innymi zwierzętami, więc jak najbardziej jest taka potrzeba i bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na Pogodną.
16: Statystyki zastraszające, to wynika z jakiegoś wyjątkowego momentu w kalendarzu, takiego okresu w roku, jak to działa? Czy to po prostu standard?
18: Wie Pan co, to chyba nie ma reguły tak naprawdę. Z reguły ten sezon kociąt małych zaczyna się gdzieś tam kwiecień, maj i później jest to wrzesień i tak nas też zasypało ogromem małych kociaków. W tej chwili mówię, jest pod opieką tutaj schroniska i fundacji tych kociąt około 80 małych i dorosłych. O ile te dorosłe jeszcze sobie jakoś radzą, no to mówię, te maluchy bardzo, bardzo ciężko sobie radzą, bardzo źle znoszą pobyt w schronisku, bardzo często chorują, tak, więc dlatego nam zależy, żeby jak najszybciej wydać je na dom tymczasowy, a później do adopcji stałej.
16: Ja nie ukrywam, kiedy wybierałem się do Was, to jechałem z taką myślą, że jeśli będziemy mówić o adopcjach, no to być może to będą takie radosne wizytóweczki kilku zwierzaków, które są aktualnie pod Waszą opieką, są do wydania. No i gdzieś tam w głębi duszy wiedziałem, że to jednak nie będzie kilka zwierzaków, ale nie ukrywam, nie spodziewałem się aż tak dużej liczby, więc chyba nawet ciężko byłoby zrealizować mój plan, żeby przedstawić te czworonogi, które są do wzięcia.
18: No bardzo ciężko, przy tej ilości nie jest to takie łatwe.
16: No dobrze, no to postarajmy się praktycznie jakoś do tego tematu podejść, tak żeby zachęcić. Jeśli rozważamy posiadanie zwierzaka, no to jak się za to zabrać?
18: Myślę, że najlepiej przyjechać do nas na Pogodną lub zadzwonić, ale zawsze taka wizyta, jak ja to mówię, face to face jest fajniejsza. Na pewno nasi pracownicy, my jako tutaj pracownicy biura adopcji, ale też nasi opiekunowie, nasi wolontariusze, na pewno Państwu doradzą, jak dobrać kota, czy mają Państwo już jakiegoś zwierzaka w domu, bo to też jest bardzo ważne, żeby tej krzywdy rezydentowi kociemu nie zrobić, tak? Na pewno odpowiedzą na Państwa wszystkie nurtujące pytania. Naprawdę nie bójmy się adoptować kotów i psów ze schroniska, bo to są naprawdę super zwierzaki, które odwdzięczą nam się wielką miłością i wielkim serduchem, tak? A my jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu Państwu pomóc.
16: Często bywa tak, że myślimy w kontekście zwierzaków ze schroniska, nie znam ich przeszłości, nie wiem jakie są, boję się, mogą być groźne, mogą być niebezpieczne, więc może jednak kupię.
18: Powiem tak, my dosyć dobrze znamy nasze zwierzaki, nasze ogłoszenia adopcyjne, które znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce adopcyjnej, są bardzo rzetelnie przygotowywane. Jeżeli mamy psiaki bezproblemowe, to my też takich informacji przed osobą adoptującą nie utajniamy, tak? Czyli jeżeli wiemy, że piesek na przykład nie nadaje się do domu z dziećmi lub innymi zwierzętami, jest taka informacja też przekazana osobie adoptującej. Mamy też tutaj behawiorystów, psich i kocich, którzy też służą radą po adopcji. Nie mówię, że zawsze będzie łatwo, bo wiadomo, że te problemy są, bo zwierzak musi się przyzwyczaić do nowego domu, do Państwa rytmu życia, tak? Ale naprawdę, jeżeli posłuchacie Państwo, co mamy do powiedzenia i dostosujecie się do naszych rad tutaj, to uważam, że wszystko jest do zrobienia. Naprawdę wszystko jest do zrobienia. Nie bójmy się też adoptować psich seniorów, bo one mają bardzo pod górkę w schronisku. Właśnie ludzie bardzo się boją, że nie chcemy starszego psa, bo zaraz nam odejdzie, bo będzie nam chorował, tak? I będziemy się musieli z nim pożegnać. Z własnego doświadczenia wiem, że tak się zdarza, bo miałam tutaj z naszego schroniska sunię taką bardzo chorą na nowotwór i starowinkę taką i była u mnie bardzo krótko, bo 3 miesiące, ale uważam, że to były najlepsze 3 miesiące, które mogłam jej dać, więc naprawdę nie bójmy się takich zwierząt, bo to jest jedyna szansa, jaką możemy im dać na wyjście po prostu z tego schroniska, tak?
16: Choć nie ukrywam, że ja ten kierunek i tę strategię rozumiem. Sam jestem posiadaczem kilku zwierzaków, i mimo, że są młode, to ja żyję w poczuciu, że przyjdzie kiedyś ten moment, w którym one odejdą. I ciężko mi to sobie wyobrazić. Tym bardziej większym wyzwaniem chyba jest podjęcie takiej odpowiedzialności w sytuacji, w której wiemy, że ten moment nastąpi szybciej niż później.
18: Na pewno, ale myślę, że ten psi senior też odwdzięczy nam się tą miłością, a pamiętajmy też, że warto dobrać sobie tego psa do stylu naszego życia, jaki prowadzimy, tak? Bo bardzo często jest tak, że bardzo dużo pracujemy, może niekoniecznie mamy tyle czasu dla tego szczeniaka, którego musimy nauczyć zachowywania czystości, chodzenia na smyczy i takich psich zachowań. A psi senior to już jest taki fajny, stateczny, zrównoważony pies, tak, który tak naprawdę potrzebuje od nas pełnej michy jedzenia, wyprowadzenia na spacer i kawałka miejsca na swojej kanapie i w naszym serduchu.
16: Jeśli mówimy o adopcjach, jakie są błędy popełniane przy adopcji, przed adopcją? Czy jest coś takiego, co rzuca Wam się w oczy?
18: Bardzo często ludzie też przychodzą do nas właśnie po stracie na przykład swojego psiaka, tak, czy kociaka i szukają podobnego. Pamiętajmy, że podobnego nie znajdziemy. Nawet jeżeli on będzie podobny wizualnie, to będzie inny charakterem i pamiętajmy o tym, że każde zwierzę jest inne, inaczej będzie się zachowywało. Tak jak tu mówiliśmy, nie znamy wcześniejszego życia tych zwierzaków, tak? Także myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby wiedzieć, że biorąc zwierzaka ze schroniska, zaczynamy z nim nowy etap życia.
16: A jak wygląda cały proces? Bo zaczęliśmy od informacji, od tego, że najlepiej poszukać tych informacji albo w sieci, albo spotkać się z Wami tutaj osobiście na miejscu. A co dzieje się dalej od momentu poznania i rozeznania się?
18: Przychodzą Państwo do nas, tak? Powiedzmy, że macie Państwo konkretnego typa, którego chcecie tutaj adoptować, psiaka lub kociaka. Rozmawiamy, zadajemy Państwu pytania, odpowiadamy na Państwa pytanie, właśnie rozwiewamy te stereotypy, tak? Wychodzimy sobie na spacer zapoznawczy, tak żeby też Państwo mogli zobaczyć, jak nasze zwierzaki, psy w tym wypadku, zachowują się tutaj poza schroniskiem. Jeżeli to są zwierzęta takie trudniejsze, to oczywiście możemy zrobić tych spacerów zapoznawczych więcej. Jeżeli po takim spacerze Państwo są chętni, to tak naprawdę podpisujemy umowę adopcyjną i zwierzę może jechać do nowego domu.
16: Jak można wspomóc Świdnickie Schronisko dla Zwierząt?

0: o złote przeboje.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Reklama.
16: 12 dzień września, słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę już po 8:00 zapraszamy na wiadomości.
17: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
18: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
17: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
19: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
17: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
20: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
21: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
22: Coś innego, żeby tam puchlizna trochę zeszła, nie?
21: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
17: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
23: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
17: To aluzja premiera do Ilona Maska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
24: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
16: Najcieplej na północy do 21 stopni, tyle też w Wielkopolsce. 19 w centrum, 14 na Podkarpaciu, tam i na wschodzie kraju możliwy deszcz, a tak słonecznie. Kacper Sosnowski, witam. No trochę chłodniej nam się zrobiło, ale dobrze, że słońce cały czas się będzie do nas uśmiechać. Ja też się będę uśmiechał. Witam, witam pięknie. Radio Złote Przeboje. I wpadniemy za chwilę jeszcze raz na urodziny Freddiego Mercurego, który obchodził tydzień temu. No i Queen na dobry początek.

Alize w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także Queen. Tydzień temu rodziny obchodziłby Freddie Mercury 80. W Montreux one są obchodzone zresztą hucznie zawsze, a od 2003 roku w tej szwajcarskiej miejscowości obchodzone są także dni Freddiego Mercurego. No i z tej okazji, słuchajcie, były ostatnio koncerty, panele dyskusyjne, a w sobotę wieczorem siostra Mercurego, Kashmira Bulsara, pokroiła tortu rodzinowy. O proszę. A na miejscu atrakcji dla fanów jest zawsze dużo, bo tam i muzeum Queen, można popatrzeć na gadżety, rekwizyty, te wszystkie przedmioty. Tam zespół 6 płyt nagrywał w tym studiu nagraniowym, które też jest otwarte do zwiedzania i leży m.in. gra w Scrabble, bo to w nią najczęściej Queen grał podczas tworzenia muzyki. Ale ten tort pokrojony przez Kashmirę, chyba atrakcja numer jeden. A to Depeche Mode.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny. Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Reklama.
17: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Letrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Dziś dzień milkshake'a czekoladowego. Takie rozpuszczone lody dobre na deser będą. 22 4 4 3 0. Agata zadzwoniła. Agata, co tam się dzieje?
1: W dniu dzisiejszym obchodzę okrągłutkie urodziny. Spędzam je oczywiście w Towarzystwie Przebojów Radia Złote Przeboje.
0: Dobrze.
1: Ale dziś też świętuje Maciej Żurawski, były reprezentant w piłce nożnej kadry narodowej. Urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku co ja. 100 lat, panie Macieju. Pozdrawiam. 100 lat.
0: No to i dla Agaty, i dla Macieja Żurawskiego. Fajnie, że słuchaczka pamiętała. Sprawdziłem sobie. Okrągła 50. No to na 50 coś specjalnego dla was. No, takie poważne nagranie na 50. urodziny. Perfekt i autobiografia z najlepszymi życzeniami od Radia Złote Przeboje dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin, z miłości do domu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
15: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Reklama.
0: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Niecały kwadrans i będzie dziewiąta. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A w Las Vegas znakomite przedstawienie Jackson One jest wystawiane, a siedząc w sali w Teatrze Mandalay Bay dźwięk przebojów idzie fanom w uszy, tak to trzeba powiedzieć. Dlatego, że każdy z 1800 foteli na sali ma, słuchajcie, takie trzy specjalne zamontowane prywatne głośniki, lewy, prawy i środkowy, no tak, żeby przeżycia z oglądania musicalu były najlepsze. I łatwo policzyć, że to 5400 takich prywatnych głośników w fotelach daje, a są jeszcze takie ogólne. No chętnie bym przetestował, ja tu w radiu mam dwa głośniki i sobie z nich też pięknie gram. To Kylie Minogue oczywiście.

Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9, pora śniadaniowa, może deserowa, dlatego w naszych wiadomościach będzie o jedzącym gofra Robercie Lewandowskim. Jak to brzmi? O szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, Agnieszka Gotowa, bo 9 minęła. Zapraszamy na wiadomości.
11: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec w tej serii. W przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
12: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
11: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
13: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
11: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
14: Wartość wizualna super, podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
15: Ale Wałęsy nie ma. A jest, to ułamek sekundy.
16: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego, zawsze jak go widzę poza sytuacjami wojskowymi, to mi się cieszy Micha.
11: W Polsce sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda na weekend.
10: Deszcz w najbliższym czasie na Podkarpaciu i w Lublinie. Po południu się już przejaśni. 19-20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu. Tam najcieplej. 18 w Warszawie. 17 w Katowicach, Krakowie. 15 w Lublinie. Jak to było, że diesel po 9 zł ma być w tym tygodniu?
17: Nie!
10: No pewnie, że nie. Zatrzymamy te ceny. Zatrzymamy. No tak, diesel po 9 zł, ale będzie u nas piękna historia pewnej Laury, 12-latki z Rublina, która znalazła portfel na ulicy z kilkoma tysiącami złotych. Co się stało w tej historii? Zostańcie z nami, a na pewno się przekonacie. A dla wszystkich zdenerwowanych cenami paliw? Elton John w Radiu Złote Przeboje.

0: Kto rano wstaje, ten Spice Girls w Radiu Złote Przeboje dostaje. If you wanna be my lover. Na rozbudzenie, bo 10 minut już prawie po 9:00. A teraz u nas legenda polskiej sceny muzycznej, Beata Kozidrak. Legenda, mogę tak chyba spokojnie powiedzieć.
1: Legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą.
0: No to doszliśmy do porozumienia, czyli legenda polskiej muzyki Beata Kozidrak i legendarna piosenka o braku wody?
2: Nie.

0: reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Nareszcie weekend.
13: Nareszcie sobota.
12: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Czasem mam wrażenie, że wszystko, co najlepsze w muzyce, to już było. Zresztą współcześni artyści chętnie z archiwów muzyki korzystają i przerabiają piosenki, których no, słuchamy od 30-40 lat. Rockowy zespół Derasmus nagrał własną wersję Forever Young grupy Alphaville. No, rockowo się zrobiło. Może kogoś dobudziłem. Jak tak, to bardzo dobrze. A dodam, że Derasmus na początku przyszłego roku odwiedzą Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Także rockowo pewnie będzie. A jak ktoś z utęsknieniem wspomina wakacje, to Juanes nam tu Błękitne Morze, parawany, wiatr i przelotne opady nad Bałtykiem przypomni. Ironiczny dzisiaj jestem. La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
9: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

Enigma w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, brawa dla 12-letniej Laury z Lublina. Brawa, brawa. Okej, może być. No to kochani, to było tak. Laura szła ulicą Krochmalną w Lublinie. Znalazła portfel wypchany pieniędzmi. I było tam kilka... Było tam kilka tysięcy złotych. No i co zrobiła Laura? Mogła iść oczywiście do sklepu i kupić sobie za to 320 czekolad. Ale Laura poszła wprost na posterunek policji i oddała ten portfel dzielnicowemu. Także brawa dla Laury. I no cóż, takie będą Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Po tej historii sobota od razu robi się lepsza, prawda? Ja dla Laury jeszcze coś mam. Może nie portfel, ale OMD. Dla Laury i jej rodziców za wychowanie.

Earth, Wind & Fire w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o kolejnej eksplozji i pożarze w magazynie broni w Bułgarii. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Reklama. 12 września w kalendarzu, sobota, 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
7: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
8: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
9: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
7: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki, Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś największe zachmurzenie na południu kraju i w Lubelskiem. Tam też do południa może przelotnie popadać. Temperatury maksymalne w dzień od 17 do 20 stopni. Najcieplej na zachodzie i północy kraju. Wiatr przyjemny i leniwy. 3 po 10 w tej godzinie przepis na wszystko, myjącą domową pastę do kuchni czy łazienki, ale będzie też pewna koncertowa historia Iglesiasa. Radio Złote Przeboje.
11: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: Skorpions, które słychać w tle, odwołuje zaplanowane na wrzesień koncerty. U nas na szczęście muzyczna szafa gra bez problemów.

Marquez w Radiu Złote Przeboje, a teraz z cyklu Domowe Laboratorium i triki na weekendowe porządki. Prezentujemy cudowną pastę oczyszczającą, którą można zrobić sobie samemu. Wystarczy, uwaga, soda oczyszczona, płyn do naczyń i cukier. Te składniki trzeba połączyć i, drodzy panowie, zaskoczycie swoje panie skuteczną walką z tłuszczem w sobotę, z brudem, z zaschniętymi osadami, z tymi garami, które tam w zlewie pewnie leżą, ale można też płytki od razu żonie przetrzeć i sobie w kuchni. Garnki, patelnie, no wszystko. A ja tylko dodam, że podczas pracy najlepiej słuchać Radia Złote Przeboje. To już sam dołożyłem do przepisu, bo wtedy robota idzie z uśmiechem na twarzy. Jak ktoś ma dzisiaj inną robotę, to też proszę z nami spróbować. Dusty Springfield już teraz, 11 minut po 10.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

10.30 David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Dzwoniła niedawno do nas słuchaczka Agata, chwaliła się, że ma 50 dziś, tak jak zresztą piłkarz Maciej Żurawski. A dziś świętuje też, słuchajcie, Mylène Farmer, kanadyjska piosenkarka. No ona akurat 65. urodziny. I z tej okazji przygotowała nową płytę, która ukaże się pod koniec października. Jak będzie jakaś nowa jej piosenka, to na pewno kawałek zaprezentuje. No to fani francuskiego grania na pewno się ucieszą, chociaż inni fani akurat to są smutni, bo właśnie się okazało, że wrześniowy warszawski koncert odwołała Vanessa Paradis. Przyczyny tej decyzji nie są znane, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o... Nie, no na pewno nie o problemy z taksi. Ale momencik, bo ja miałem jubilatkę zagrać teraz. Jest i ona. Désenchantée.

0: Tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.
11: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, która nagrywa nowe piosenki. Natomiast Enrique Iglesias koncertuje. Ostatnio występował w Kazachstanie na stadionie w Astanie i podczas tego występu wziął kubek z pewnym złocistym napojem od jednego z fanów, napił się, przekazał, że dobre, podziękował i oddał. No nie dość, że z drogich biletów sporą sumkę zgarnie, to jeszcze piwo fanom podpija. Ach, ci artyści.

0: UB40 w Radiu Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11 w naszych wiadomościach o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Irlandii. Poważna wizyta, będzie grał w golfa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Co?
8: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę zbliża się godzina 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
14: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
15: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
16: Ukrainę proti людей.
14: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
15: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
14: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Jak na środek września, na pogodę nie ma co narzekać. Dziś nawet do 21 stopni w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie. Na zachodzie i w centrum źle nie będzie. Chmury i pokapać może na Podlasiu, w Lublinie czy w Rzeszowie. W tych dwóch ostatnich miastach chłodniej. Witam pięknie. Już 3 minuty po 11, a od 12 u nas Marzena Rogalska. Niebawem sprawdzimy sobie, kto dzisiaj będzie jej gościem. Radio Złote Przeboje. Kto się wyspał, temu mówię dzień dobry.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
13: A zapraszam razem z Pet Shop Boys i idziemy na zachód. Go West!

0: Tu Radio Złote Przeboje, Cyndi Lauper już za nami, a za 50 minut południe, wtedy weekend jak marzenie. Kto dziś gościem u Marzeny?
1: Maria Dębska. Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na spotkanie, bo już niebawem premiera Lalki. I ona nam wszystko powie, jak to w tej lalce było i czemu ten Wokulski, a może w tej wersji Wokulski się zakocha?
2: Moim zdaniem trzeba iść do kina i sprawdzić, bo będą zaskoczenia.
0: Będą zaskoczenia także dzisiaj po południu, weekendzie jak marzenie. Panie w dobrym humorze. Zapraszamy też na naszego Instagrama. Tam można sprawdzić, jak wyglądają. Proszę nas od razu polubić i zasubskrybować.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
21: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Ależ duet w Radiu Złote Przeboje, Sting i Szep Mami. A Sting gra koncerty w Ameryce Północnej i przypomniał właśnie na swych mediach społecznościowych piosenkę, którą nagrał 6 lat temu z Cukero. Bo to była piosenka o wrześniu. Bardzo proszę, mam akurat. Piękne nagranie również po włosku. To oczywiście Cukero tak pięknie po włosku śpiewa. A ja dodam, że teledysk nakręcono w willi Stinga w Toskanii. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak Sting sobie tam mieszka, no to można na wideo sprawdzić. Lubił Sting tę kooperację, bo przecież i z Tiną Turner nagrywał, i z Shagim, i z Anną Marią Jopek. No nie wymienię teraz wszystkich, bo w dziesiątkach. W dużych dziesiątkach trzeba te duety Stinga liczyć. Nawet kiedyś taki album Sting duety wydał. Fantastyczne wydawnictwo. A to fantastyczna Barbara Streisand.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Słuchasz radia Złote Przeboje.

87 rok w muzyce Whitney Houston, tak to brzmiało I Wanna Dance With Somebody. Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie, że Sylwester jest blisko, bo ona u mnie często na Sylwestra leci. Muzyka takie wspomnienia wywołuje często, prawda? Nagranie, które teraz też wywołuje wspomnienie, bo jak ktoś był na warszawskim koncercie Pet Shop Boys, o, już to było kilka dobrych lat temu, to rozgrzewając się do koncertu usłyszał w głośnikach na warszawskim Torwarze i wszyscy tak pięknie się do tego kiwali. Broński Beat, Small Town Boy.

0: Tu Radio Złote Przeboje, chwilę przed południem. W naszych wiadomościach o problemach z toaletami w Gliwicach, a właściwie o problemach z wandalami. Wiadomości w południe, a zaraz potem weekend jak marzenie. Przypomnę, gościem Maria Dębska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: kształt promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
6: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
5: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
7: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
5: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
8: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
5: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda.

0: To jest Weekend jak marzenia, z nami Maria Dębska, na drugie jej Kazimiera. Nie to taki żarcik, oczywiście, jak masz na drugie?
1: Teresa, po babci.
0: Ja też Teresa.
1: O, matko, Teresko.
0: No Teresko, kocha, cześć Tereska.
1: Cześć Tereska.
0: O, to. Będzie pięknie, obiecujemy, będzie o lalce, ale oczywiście nie tylko.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Ja zawsze się tak zastanawiam, jak zacząć rozmowę, ale rozmawialiśmy z koleżanką mi bliską o tobie i ona mówi tak, ale masz gościa, ale będziesz miała gościa. Ładna.
2: Tak powiedziała?
1: Zdolna. Bogata. I ja mówię do niej, i wiesz, i ona jeszcze jest fajna. I fajna. Czyli w ogóle cały pakiet.
2: Nie wiem, kto to ci powiedział, ale przesadza.
1: Ja nie wiem, jak ja to zniosę.
2: Słuchaj, to są pomówienia.
1: A jak ty, Maria, znosisz swoje sukcesy i to, że masz fajne życie takie, wiesz, że tam wszystko się zgadza?
2: Nie, jest tak, że się wszystko zgadza i naprawdę to tak może wygląda. Wiesz dobrze, że tak jest. Że tam jest zawsze druga strona, ale zdarzają się super rzeczy i mam... Jestem teraz bardzo szczęśliwą osobą, muszę powiedzieć. Rzadko to w życiu tak mogłam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, a teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.
1: I to są te momenty, które trzeba trzymać, nie? I się nimi cieszyć.
2: Ale kurczę, no teraz się czuję super, ale jeszcze tam parę miesięcy temu to miałam taki czas dołkowy, więc też ja uważam, że trzeba o tym mówić, że komuś się wydaje, że o, dużo pracy, dużo premier teraz, bo faktycznie jest dużo premier, ale że jest też życie normalne i też są problemy i jest... Ja jestem blisko ziemi dość.
1: Tak.
2: Więc umiem się cieszyć i lubię odlecieć na chwilę, ale ja naprawdę jednak wracam do ziemi często, więc jest super, ale wiesz.
1: Ale wiem, życie znam i ci pięknie zagram. Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Plejada gwiazd razem z tobą zagrała w Lalce. Masz jeszcze jakiś stresik?
2: Już nie mam stresu, chyba jeśli chodzi o wielkie nazwiska, z którym pracuję. Cieszę się, że już prawie go nie mam, bo to paraliżuje trochę. Ja się troszeczkę naśmiewałam, być może, żeby się troszeczkę rozluźnić na tym planie, że to jest troszeczkę tanie z gwiazdami. Albo gwiazdy tańczą na lodzie.
3: To śliczne.
2: Ale faktycznie, no to było wspaniałe.
4: Radio Złote Przeboje.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Droga Mario, oczywiście nieustająca z nami Maria Dębska, gdybyś ty miała dzisiaj szansę usiąść z nimi gdzieś w jakiejś kawiarni na Nowym Świecie przy stole, znaczy z nimi, Izabelą Łęcką i Kazimierą Wąsowską, to jak myślisz, która by ci miała więcej do powiedzenia?
2: Błagam, no ja to, bo ja, Kazia. Kazia.
3: Łęcka nie ma najlepszego PR-u, ta bohaterka.
1: No nie ma.
3: Ale też uważam, że można w niej znaleźć wspaniałe rzeczy i u nas jest wspaniała Łęcka.
1: Czy Łęcka, twoim zdaniem, Izabela, czy to jest postać, która rokuje, żeby stać się taką Kazią?
3: One się przyjaźnią i ta przyjaźń jest oparta na kontrastach. Izabela boi się wejść w jakąkolwiek relację, żeby się przypadkiem nie pomylić, a ta Kazia tak żyje na stówę. Ona ma pieniądze,
1: jest niezależna.
3: Więc w tamtych czasach jakby kobieta, która nie mogła studiować, właściwie kobieta z arystokracji nie mogła pracować. U nas w filmie też to się pojawia, że Łęcka chciałaby studiować, ale no nie może. I jeżeli, że tak powiem, finanse podupadają jak u Łęckich, no to zaczyna się problem, bo ona jest bardzo zależna od tego, za kogo wyjdzie. A Wąsowska jest niezależna. Bardzo dużo czasu spędziła w Paryżu, o którym marzy Izabela, i ona się woli 8 razy przejechać i sobie wybić zęby, ale żyć. A Izabela jest przeciwieństwem tego. Więc nie wiem, czy ona rokuje na to, żeby że to jest jednak konstrukcja inna.
1: Może tak być. Może tak być. No cóż, czas na muzykę. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Dla ciebie i dla naszych słuchaczy.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario, Maria Dębska z nami. Czy twoja postać z lalki, Kazimiera Wąsowska, zwana pieszczotliwie przez ciebie Kazią, zostawiła coś w tobie?
2: No tak, dużo zostawia jazdę konną. Na przykład musiałam się nauczyć jeździć konno. Otworzyłam scenariusz, kiedy dostałam tę propozycję i patrzę, Wąsowska ściga się z Wokulskim i wygrywa. Ja mówię, okej, dobra. To mi zostanie na pewno miłość do koni. Dużo rzeczy.
1: A o tym, czy otworzyła w tobie jakieś nowe szufladki, już za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mama! Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Cebulański pire!
6: Pierogi z serem!
7: Makaron carbonara!
8: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy razem z moją gościnią Marią Dębską do lalki i do Kazimiery Wąsowskiej granej przez ciebie. Czy Kazia w tobie coś otworzyła? Chociaż ty mi się nie wydajesz jakąś zamkniętą. No,
2: bywam bardzo też introwertyczna, bardzo. I ja trochę miałam tak, bardzo jestem jej wdzięczna za to, ale przede wszystkim Maćkowi Kawalskiemu, reżyserowi filmu, że mi tę rolę zaproponował z producentem, z Radkiem, z Drabikiem, bo ja trochę po Kalinie Jędrusik miałam coś takiego, że...
1: Zrobią ci z ciebie seks bombę.
2: I trochę tak się stało, bo i super, ale dostawałam bardzo podobne propozycje i tak trochę zagryzłam zęby i odmawiałam tych propozycji, bo nie chciałam grać tego samego. Po pierwsze dlatego, że nie chciałam w tej szufladzie zostać, tylko zaryzykować, bo uznałam, że to jest na to moment, a po drugie trochę mnie to nudzi, po prostu granie tego samego. No to jest jakieś takie, no już mówię, znowu ta kreska na oku. No, kocham Kalinę, ale...
1: Znaczy, proszę cię, twoja Kalina była jakimś cudem, totalem.
2: I wiesz, i potem tak chodziłam, mówię, kurczę, muszę zagrać coś totalnie, chciałabym zagrać coś totalnie innego, bez makijażu i w ogóle być po prostu dziewczyną w dżinsach. I to się udało i zrobiłam serial Kiedy ślub i potem przyszły właśnie takie rzeczy, różne kryminały i grałam przez dwa lata takie bohaterki raczej pochowane emocjonalnie i przyszła Kazia, ja mówię, dobra, mogę wrócić, już czas, więc to było, miałam z tego już taką super przyjemność.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Marią Dębską, aktorką, i będzie o tym, dlaczego Maria porzuciła fortepian dla aktorstwa i jak to jest całować się w filmie czy w serialu. Bądźcie z nami.
2: Radio!

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
3: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
2: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
4: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
5: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
6: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
2: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Pogoda.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Maria Dębska i mam przyjemność spotkać się z Państwem i z Marzeną Rogalską w programie Weekend jak marzenie. Bądźcie z nami.
2: Kochani, moja 30. już premiera Lalki. Jest o czym pogadać, bo mięsista i wspaniała postać Kazimiera Wąsowska, grana przez Marię.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Maria Dębska z nami. Czy to, że się jest z filmowego domu, to jest dla ciebie bardziej obciążające, czy to ci jednak pomaga?
2: Ja nie czuję się z filmowego domu osobą, dlatego, że wiesz co, mój tata w ogóle nie ma nic wspólnego z filmem. Mój ojczym już ma, ale on się pojawił w moim życiu, jak ja miałam 16 lat, ale moja mama się zajmowała czymś zupełnie innym. Moja mama była dziennikarką i poszła do szkoły filmowej, kiedy ja miałam 13 czy 14 lat.
1: To jest też w ogóle cudna historia.
2: Ale w ogóle super, że można zmieniać w prostu sposób
1: na życie. Właśnie to o to chodzi, żeby nie być niewolnikiem.
2: Tak, i ja też to potem zrobiłam, też zmieniłam, bo ja grałam na fortepianie całe życie i to był jakby mój świat. I moja mama skończyła szkołę i kiedy ja miałam chyba 19 lat, ona zrobiła taki mały swój pierwszy film, debiut. Ale tak naprawdę ja czuję, że moja mama stała się taką reżyserką na pełną skalę, kiedy ja już byłam w szkole teatralnej, więc trochę słyszę to często, że właśnie filmowa rodzina, a ja czuję, że my trochę zaczynałyśmy w tym samym czasie, a ja wciąż słyszałam przez te lata, że a, to z mamą pracujesz i miałam taki moment kilka lat temu, że tak się zawzięłam, że ja sama teraz wszystko, bo nikt mi nie będzie mówił, bo jestem Zosią Samosią, ale myślę, teraz już się zupełnie z tego wyleczyłam, że mam totalny luz, jakby niech sobie mówią, co chcą. Ja nie pracowałam z mamą i już teraz tęsknię za pracą z nią.
1: I to jest bardzo dobry objaw. Czekamy na efekty waszej wspólnej pracy, a tymczasem zagram wam Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Maria Dębska z nami. Mario, dlaczego porzuciłaś fortepian dla aktorstwa?
1: Bo od pewnego czasu ja już byłam na Akademii Muzycznej, na Wydziale Fortepianu i no już od jakichś, myślę, 2 lat wcześniej po prostu czułam, że mnie to trochę zżera, w sensie, że ten stres mnie naprawdę wykańcza na scenie, bo to były już duże konkursy, duże koncerty bardzo.
0: Mówi osoba, która występuje na scenie.
1: Tak, ale jest to zupełnie inny stres.
0: Tak?
1: Z podstawowego powodu po prostu, że w teatrze nie jestem to ja, tylko moja postać. Ja się zasłaniam postacią, to jest super proste. Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości, testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Reklama.
19: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Maria Dębska. Marysiu, podobno do szkoły teatralnej zdawałaś przez przypadek. Moja przyjaciółka, Zuzia zresztą, zdawała do szkoły teatralnej i mój chłopak, z którym byłam w liceum i później też zdawał i oni tak gadali o tym aktorstwie, gadali. Ja mówię, kurczę, może ja zdałam wszystkie egzaminy, zdałam z fortepianu, zdałam, to może ja pójdę z wami. I nauczyłam się tekstów w 3 dni, nie pamiętam ich nawet za dobrze. No i tam weszłam i oni odpadli, a ja przeszłam dalej.
2: Nie!
1: I ja myślałam, że się zabiję po prostu.
2: To jest super niezręczna sytuacja.
1: Super, ale potem odpadłam, spokojnie, potem odpadłam. Natomiast powiedzieli, naucz się tekstów, wróć, to się dostaniesz. Ja po raz pierwszy, naprawdę, to była dla mnie zupełnie szczerze miłość od pierwszego wejrzenia, bo ja nigdy nie chciałam pracować w filmie. I stałam przed tą komisją i poczułam wolność, dużo większą niż przy fortepianie, co było dziwne, bo nie umiałam nic.
2: To ładne.
1: Ale naprawdę tak było. Naprawdę ja poszłam z miłości do szkoły teatralnej i potem już przez rok się przygotowywałam w tajemnicy przed Akademią Muzyczną i się dostałam i nie wiedziałam, co zrobić i płakałam 2 tygodnie.
2: A co na to Kinga Dębska, matka twa?
1: Nie pamiętam. Ona mówiła, że to jest najgorszy zawód dla kobiety i raczej odradza. Poszłam za intuicją i to jest, cieszę się bardzo, że tak się stało,

0: Przecież ja myślałam, że mnie za chwilę wyrzucą, więc ja na tej akademii wzięłam urlop muzyczny i mówię, słuchajcie, jakby co to ja wrzucę. Ale już nie wróciłam, natomiast zrozumiałam też, że ja bardzo potrzebuję ludzi do życia, a fortepian jest bardzo samotny. No i tu miałam tych ludzi aż potąd i wtedy siadałam do fortepianu i tak do dziś jest.
1: Czas na muzykę, moja miła, wracamy do rozmowy, ale najpierw zagra dla nas Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: Czy to szczęśliwy zbieg okoliczności, czy przypadek, że w Lalce Maria Dębska, grasz na fortepianie?
1: Ja się zawsze zgłaszam przy jakimkolwiek projekcie. Mówię, słuchajcie, jakby trzeba było zagrać na jakimś instrumencie, to na fortepianie ja. I tutaj, no, zrobili mi niezłe jajo, bo najpierw Maciek Kawalski zapytał, czy zagram w pieśń i zaśpiewam i tam z innymi zaśpiewam. Mówię, dobra, zaczęłam się tego uczyć. Nie znałam jej. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa.
0: No.
1: A potem do mnie dzwoni i mówi, a zagrabisz jeszcze jeden utwór? Ja mówię, jaki? Etiudę rewolucyjną. Ja mówię, nie grałam tego, jak grałam na fortepianie. On mówi, no ale masz 2 miesiące.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
21: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
20: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
21: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
20: Nie bujasz?
21: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
12: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
16: Wałbrzych, ulica Ludowa 58. www.autoforte.pl.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Nieustająco z nami Maria Dębska. Mario, gdzie jest więcej improwizacji? Czy w fortepianie, w muzyce, czy w graniu, na scenie, w aktorstwie?
2: Ja grałam na fortepianie klasycznym i tam obok nas byli jazzmeni i my im tak posłuchaliśmy, trochę zazdrościliśmy, ale no, nas nie uczyli improwizacji i jazzu. Ja ubolewam trochę nad tym. Ja też dlatego zostałam aktorką, bo w aktorstwie ja czuję dużo więcej wolności. No po prostu. Możesz sobie wymyślić dużo rzeczy. Jak to ma być, co to za postać, jaka to scena, ale przychodzisz, patrzysz w oczy, wiesz, partnerowi swojemu i on ci gra inaczej. Ty mówisz, kurde.
1: Się całujesz.
2: No i się całujesz na końcu. Ale...
1: A się lubisz całować w filmie?
2: Nie, no trudne to jest.
1: Kurczę, no ja myślę. No.
2: Trudne to jest bardzo, ale... że tak powiem, mam szczęście do partnerów bardzo
1: co się dobrze
2: wychowanych, bardzo też takich, wiesz, bo to kurczę, no, żeby to naprawdę bywa trudne.
1: Ja wiem, a jeszcze nie daj Boże ze swoim partnerem potem to oglądać. Boże, no, oni muszą się czuć. Nie, ja im nie zazdroszczę.
2: No ja też. Chociaż powiem ci, wtrącę tylko, że jakiś czas temu się spotkałam.
1: Czy to ja wtrącam, ty mówisz.
2: Z Borysem Szycem i z Justyną, jego wspaniałą żoną. I ona, bo ja grałam żonę Borysa, jak robiliśmy Piłsudskiego. Mhm. I Justyna mówi, słuchaj, ze wszystkich żon mojego męża to chyba ciebie najbardziej.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z aktorką Marią Dębską i będzie o urodzie, byciu pięknym, co to znaczy, jak również o dobrostanie. Czym dla Marii jest dobrostan?
1: Radio Złote Przeboje! Radio Złote Przeboje!

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach, pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi, czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
11: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
12: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
11: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
10: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
13: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w serce, czyli część serca.
10: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
10: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów, albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario, tak? Czy często masz wolne weekendy?
2: Ostatnio miewałam często.
1: No ale ty bardzo jesteś zapracowana.
2: Często jest teatr wieczorami. Aha. Gram wieczorami, ale lubię wolne weekendy i walczę o nie do upadłego.
1: No a my się dowiemy, jakie małe rzeczy Maria też lubi. Nie tylko wolne weekendy, ale jakie są jej ukochane rytuały. Wszystko to w tej godzinie. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, przeczytałam w jednym z twoich ostatnich wywiadów, że taki właśnie masz dobry moment, czujesz się dobrze ze sobą. Co to znaczy, że czujesz się dobrze ze sobą?
2: Czuję się spokojniejsza, czuję się bezpieczniej jakby w ogóle w życiu i sama ze sobą i z ludźmi bliskimi, ale też ci powiem, że sobie więcej wybaczam, jestem mniej dla siebie okrutna. Sobie tak dowalałam, wiesz, że sobie nie mogłam, kurczę, wiesz, no nie wiem, no, zarysowałam wczoraj samochód na przykład, nie? Masakra, no po prostu głupio bardzo. I miałam taką chwilę, jesteś tak, nie powiem tego, nie powiem jaka jesteś, i wróciłam do domu, przeczytałam jakieś wiadomości straszne i mówię, czym ty się przejmujesz, dziewczyno? Jakby tyle gorszych rzeczy mogło się zdarzyć,
1: tak.
2: Daj spokój.
1: Tak.
2: Po prostu uważaj bardziej, bądź skupiona.

0: Byłabym zupełnie zapomniała Mario Dębska. Grasz Kazimierę Wąsowską w Lalce. Czy ty w ogóle miałaś lalkę jako lekturę w szkole? Bo przecież ty jesteś młodsza ode mnie.
1: To była moja lektura. Ja byłam w dość takim lekko odjechanym liceum, gdzie mieliśmy też szalone lektury i takie, których nie było w kanonie, takim podstawowym. Ale lalka była jedną z moich ulubionych lektur, a Wąsowska była moją ukochaną postacią, więc jak się dowiedziałam, że...
0: To aż tak?
1: Nie, no to jest naprawdę już grubymi nićmi uszyte.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mario Dębska, miła, muszę ci coś wyznać. Na poważnie. Ja jestem w takim zachwycie, jeśli chodzi o twoje fizis. Ty należysz do takich kobiet, które są obiektywnie piękne. Czy ty to w ogóle doceniasz?
2: Słuchaj, to jest tak obiektywne, subiektywne jednak, ja uważam, że naprawdę...
1: Przecież ja przed chwilą powiedziałam.
2: Słuchaj, uczę się też przyjmować komplementy. Więc przyjmuję go, dziękuję. Mam dni, że się czuję super piękna. I po prostu...
1: I pławisz się w tym...
2: Nie, i po prostu ale ty nie czuję mówisz. Się... Ale no. Zazwyczaj ma to totalnie związek z moim nastrojem i z jakim momentem w życiu. I dla mnie to, jak ja mam błysk w oku, to ja się wtedy mogę poczuć naprawdę pięknie ze sobą.
1: No mam, fajnie, żeby ten środek
2: mam
1: się
2: mam momenty, jest ich wiele, że się totalnie do siebie doczepiam. I, nie pod... I cały czas mam dużo kompleksów.
1: Nie doczepiaj się do siebie. Wspominałaś o czułości.
2: Ja to mówię innym kobietom, a sama się tego dopiero uczę.
1: Czułość nas uratuje.

0: Jesteś, tak miała wymienić cztery cechy, które cię określają.
1: Niecierpliwa, chaotyczna, wrażliwa i uśmiechnięta.
0: To z uśmiechem za chwilę nam opowiesz o małych rzeczach, które sprawiają ci wielką radość.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Popcorn w kinie za 35,99?
10: Popcorn się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Mario Dębska, twoje ukochane rytuały takie małe, co to są pod ręką, co to są często za darmo, a które dają, wiesz, takie ukojenie i radość. Co to jest?
2: Słuchaj, na pewno jest to czas z moim psem i rano spacer z psem.
1: Boże.
2: I taki mój wymarzony poranek to jest, że ja kocham śniadania jeść i robić. Nie umiem gotować, ale śniadania umiem.
1: Z moim starym byście się dogadali.
2: No, kocham to po prostu. Aha. I kocham robić śniadania w ogóle.
1: Dobrze, ładnie komponujesz, podajesz.
2: Uwielbiam, tak. No, uwielbiam. Sport bardzo lubię i bardzo mi to w głowie ustawia dobrze wszystko.
1: Ale sport, że jest jakiś tu konkret, proszę pani, czy jest łyżwa, czy jest narta?
2: Jest siłownia, bo lubiłam przy przygotowaniach do filmów różnych, bo też w zeszłym roku, półtora roku temu robiłam film, który zresztą na festiwalu w Gdyni będzie miał premierę, Przez ścianę.
1: Gdzie do pierwszej... Ale lalka nam tu zdominowała spotkanie. Zdominowała. Pani wybaczy?
2: Wybaczy, ale serce ma mi tu i tu.
1: Teraz nasze serca niech otworzą się w kierunku Eweliny Flinty, która pięknie zaśpiewa swój wielki przebój Żałuję.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: A Wy, ludeczkowie, pamiętajcie, że o 15 wskakuje cały podcast, także możecie jeszcze raz się spotkać z Marią Dębską i pędźcie 30.
1: Premiera.
2: Premiera lalki 30.
0: Tak, 30. A o reszcie porozmawiamy sobie, moja
2: tak
0: droga,
2: jest.
0: Niebawem. Umówmy się już, obiecajmy sobie spotkanie.
2: Umówmy się, bo akurat w tym miesiącu bardzo jest o czym mówić tej jesieni. Także.
0: Tak jest. Ta jesień jest sponsorowana przez Marię Dębską. Przez rolę Marii Dębskiej. Seriale, spektakle, teatry, stand-upy i piosenki.
2: Zapraszamy.
0: Zapraszamy.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
1: Reklama.
10: To już 15 na zegarach. Popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odesę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie zaczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
12: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
13: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
12: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
11: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca dnia na południu, a także na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz o 14 najchłodniej jest w Gdańsku 18 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, tam nawet do 22. Trzy minuty po godzinie 15:00, to zaczynamy, panie i panowie, tą przyjemną część tego sobotniego popołudnia, czyli najpiękniejsze gwiazdy muzyki lat 80. i 90. zagoszczą w waszych domach, w waszych samochodach albo tam, gdzie spędzacie to sobotnie popołudnie. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a na dobry początek Stevie Wonder.

Podobno na początku się broniła, ale potem zgodziła się podpisać kontrakt reklamowy na umieszczeniu swojej podobizny na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje, a już za moment pojawi się zespół, który na samym początku istnienia, słuchajcie, planował grać tylko i wyłącznie punk rocka, jednak po paru miesiącach stwierdzili, że jak nagramy takiego punk rocka, no to nikt nie będzie chciał ich grać w stacjach radiowych. No i coś chyba było w drugiej połowie lat 80. To już teraz przed wami zespół Duran, a my gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. w radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
22: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
21: Czy to konieczne?
22: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
23: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
24: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
25: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
26: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
27: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
28: Raz, dwa, trzy.
27: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
25: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: do tego, żeby położyć się na swojej ulubionej sofie, zamknąć oczy i zapomnieć o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Bill Withers, Grover Washington Jr., no i genialny kawałek Just the Two of Us. To był rok 81, a w latach 90. ten numer zaśpiewał razem ze swoim synem Will Smith. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 27 minut 16, no to pora rozpocząć naszą popołudniowo-weekendową zabawę.
1: Kawałek po kawałku.
0: W każdą sobotę parę minut po godzinie 15 biorę na tapetę jeden złoty kawałek tnego na trzy kawałki. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, drugi 6. No, a wy musicie rozszyfrować, co to za piosenka. A przed 17 finał naszej zabawy, przed 18 finał naszej zabawy. No i zagram wam ten magiczny kawałek wtedy w całości. A do wygrania dziś termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. No to teraz, kochani, pełne skupienie. 2 sekundy tej piosenki. Jeśli już będziecie wiedzieli, co to za numer, no to dzwońcie. 22 4 4 i 3 0. Jeśli nie, no to za godzinę pojawi się kolejna podpowiedź muzyczna. Tym razem dłuższa, bo 4-sekundowa. No to co? Wsłuchujemy się w ten 2-sekundowy kawałek. No i jeśli już wiecie, no to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, a jak nie, to za godzinę wszystko się wyjaśni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
10: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.

pierwsze przeboje pisał dla niej tata, a także brat, i tak jak robi William, słuchajcie, wierzy w istoty pozaziemskie. To Kim Wilde w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na pioniera muzyki elektronicznej końca lat 70., chociaż swoje te największe kawałki tworzył także w latach 80. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Kraftwerk.

0: no po prostu magia dźwięków, a po 16 będę was zaskakiwał kolejnymi cudownymi dźwiękami z lat 80. i 90. Zatem koniecznie zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wiesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Kłóceń zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
7: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
6: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: Pogoda.
5: Do końca dnia na południu i na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad samym morzem. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 17, a najcieplej w Zielonej Górze 21.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
5: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk z wielką radością i z wielką energią zapraszam Was na tą kolejną godzinę sobotniego popołudnia do Radia Złote Przeboje, w której już niebawem odkryję przed Wami kolejny fragment złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz pora na gwiazdę, która ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowana. Godzinami siedzi w studiu nagraniowym, żeby pod koniec roku swoim fanom przedstawić nową płytę. Przed Wami Mariah Carey.

Zanim pochłonęła ją muzyka, od 6 roku życia trenowała wyczynowo lekko atletykę. Mowa o Sonic, jej wielkim przeboju Sky, a do dziś można ją także spotkać w londyńskich klubach muzycznych, gdzie wciela się w rolę DJ-ki, a w grudniu pojawi się na koncercie w Polsce. To już prawie 13 minut po godzinie 16. Tu radio Złote Przeboje i największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który na przełomie lat 80. i 90. zdecydował się na świadome wycofanie się z blasku. Fleszy został niezwykle cenionym, no wprost rozchwytywanym autorem tekstów i kompozytorem, co czyni do dziś. Przed wami już teraz, jak dla mnie, trochę mało doceniona gwiazda tamtych lat, ale za to w radiu Złote Przeboje możemy słuchać jego kawałków przez całą dobę. To Nick Kershaw.

0: Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: The Lion Sleeps Tonight w radiu Złote Przeboje na zegarach punktualnie 16:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każde sobotnie popołudnie biorę na tapetę, kochani, Złoty Przebój, tnego na 3 kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. No a waszym zadaniem jest to ładnie poukładać i zrobić z tego jeden piękny, złoty przebój, a po godzinie 17 zadzwonić po 2244430, no i powiedzieć, jaki dzisiaj kawałek chciałem was pociąłem na kawałki. Dobrze, trochę się zamieszałem w tym wszystkim, ale emocji nie brakuje, bo już dzwonicie, chociaż nie padają do końca prawidłowe odpowiedzi. No to teraz pora na kolejną podpowiedź. Drugą to będzie kawałek 4-sekundowy. No i mam nadzieję, że tym kawałkiem pomału dobijamy do brzegu. Jeśli wiecie, kto to śpiewa, jaki jest tytuł tego numeru, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0, a do wygrania dzisiaj termos i nasz cudowny biały kubek 22 4 4 i 3 0. A po 17 finał naszej zabawy i ostatni, trzeci kawałek.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.

Mam nadzieję, że przy tej piosence posłuchaliście bicia waszego serca. To zespół Roxette, Listen to Your Heart w Radiu Złote Przeboje z genialnej zresztą płyty zatytułowanej Look Sharp. To już prawie za 10 minut będzie 17, no to teraz pora na francuskiego producenta muzycznego i zarazem DJ-a. Jest ona do dziś najważniejszą postacią muzyki house. Nadal komponuje, nadal nagrywa, no i już niebawem rozpoczyna takie krótkie tournée po Francji. Przed wami Bob Sinclair. We'll be right back.

0: To on na początku lat 90. w Wielkiej Brytanii bardzo mocno promował muzykę reggae. Maxi Priest i jego Close to You w radiu Złote Przeboje. A już po 17 u nas finał zabawy kawałek po kawałku. Emocji na pewno nie zabraknie, zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Proszę, się nie da!
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz? Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów. A wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę.
22: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
25: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
0: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
25: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
24: Do końca dnia dużo w pogodzie nam się nie zmieni. Nadal na północy, a także na południu proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 17 było w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Poznaniu 21. 3 minuty po godzinie 17 zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej zabawy, kawałek po kawałku, no ale wcześniej jeszcze zagram Wam ten najdłuższy kawałek 6-sekundowy. Bądźcie czujni, nagrody czekają na Was, między innymi termos i biały kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. A na dobry początek, coś prosto z filmu 4 wesela i pogrzeb, no i zespół Wet, Wet, Wet.

0: Mimo genialnego słuchu i wielkiej wrażliwości muzycznej był całkowitym samoukiem. Nigdy nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. Andrzej Zaucha, byłaś serce biciem. Uwielbiam was rozpieszczać i zaskakiwać takimi cudownymi polskimi numerami w radiu. Złote przeboje przez całą dobę gramy dla was. Te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 12 minut po godzinie 17. No to pora najwyższa na ostatnią odsłonę naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku w radiu Złote Przeboje.
0: Biorę na tapetę jeden kawałek złoty, tnę go na trzy części. Jeden na część ma 2 sekundy, druga 4, na ta ostatnia ma 6 sekund. No to bardzo proszę, odsłona trzecia. Kto śpiewa ten numer? No i mam nadzieję, że chyba wszystko będzie już teraz jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Jeśli wiecie, jaki jest tytuł tej piosenki i kto go wykonuje, to dzwońcie. 22, 4, 4 i 3, 0. Do wygrania przypomnę termos i nasz biały kubek. A w radiu Złote Przeboje już teraz oscarowa piosenka. To Irene Cara.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
23: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
24: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
25: Raz, dwa, trzy.
24: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
22: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
26: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
27: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
26: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda.
4: Reklama.

0: nasza wyjątkowa złota gwiazda Beata Kozidrak. Siedzę i myślę w radiu Złote Przeboje. To jest idealny moment na finał naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Co godzinę od 15 grałem wam fragment pewnej piosenki pociętej na trzy części. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, no i ten ostatni miał 6 sekund. Jako pierwsza dodzwoniła się do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie cię, dziewczyno, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz, powiedz?
2: W samochodzie. Pędzę do babci na Mazury.
0: Do babci na Mazury, no to będzie pewnie jutro przepyszny niedzielny obiad, rozumiem.
2: Oj tak, babcia robi pyszne żeberka, także miam, miam.
0: Ach, no to narobiłaś nam smaka w to sobotnie późne popołudnie. Agnieszko, droga, ty co godzinę z tych trzech fragmentów składałaś je skrupulatnie, no i okazuje się, że jest to przebój, ale jeszcze na razie nie mówimy, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali tego ostatniego fragmentu piosenki, tego sześciosekundowego. Więc bardzo proszę. Agnieszko, droga, no to teraz powiedz całej Polsce, o jaki to przebój chodziło, jak złożyłaś tych trzech kawałków jeden przebój, jaki ci wyszedł, powiedz.
2: Alphaville, Forever Young.
0: Sprawdzamy. Agnieszka, no nie mogło być inaczej. Oczywiście, że tak. Alphaville, Forever Young. W takim razie termos i nasz cudowny biały kubek już teraz wędruje w twoje ręce. W takim razie uściskaj od nas babcia, ja życzę ci szerokiej, bezpiecznej drogi. No i gramy specjalnie dla ciebie w całości ten numer. Alphaville, Forever Young. Dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo się cieszę.
1: Kawałek po kawałku.

0: do oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadanie.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.

0: A w ogień buchnął z tego numeru z rockowym pazurem zespół R.E.M. w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 18 na pewno nie zabraknie takich mocnych dźwięków gitar i nie tylko, bo już niebawem rusza program Czas Gwiazd. No a my dzisiaj wybierzemy się do naszego rodzimego podwórka razem z Mariuszem Stelmaszczykiem. Będzie dużo polskiej muzyki.
1: Ależ pięknie to zapowiedziałeś. Tak będzie dzisiaj po godzinie 18, a więc opowiem wam dzisiaj o Republice, o zespole Lady Punk, no i będzie między innymi o tym, że kiedyś właśnie Republikę wzięli za mafię, tak jest, za prawdziwą mafię członków tego zespołu, oraz też grupa Lady Punk kiedyś występowała niby jako amerykański zespół, ale więcej anegdot to wieczorem.
0: Zapowiedzią narobiłeś nam takiego smaka, że na waszym miejscu, kochani, nie odchodziłbym od radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru wam życzę, a ode mnie na koniec Łem.

Radiu Złote Przeboje Madonna American Pie. My dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. A potem czas gwiazd i dzisiaj mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Lady Punk, a także Republiką.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
0: Reklama.
17: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
19: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do stanu Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji, autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama, w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
18: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
20: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to spodziewajcie się deszczu praktycznie w całym kraju. Natomiast najpogodniej jutro na wschodzie, a także na południu. W niedzielę około 19 stopni w Trójmieście, w centrum 20, na południu 21. Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Minęła. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i jak co tydzień w sobotę po 18 czas gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Lady Punk, a także Republiki, więc będzie mnóstwo anegdot i też mnóstwo świetnej muzyki, ale wcześniej Village People.

0: Czas gwiazd. Dziś w radiu Złote Przeboje Ladybug i Republika.
1: Gdzie oni są?
0: Republika powstała w Toruniu w 1981 roku. W podstawowym składzie znaleźli się Grzegorz Ciechowski, Sławomir Ciesielski, Zbigniew Krzywański, a także Paweł Kuczyński. Szara rzeczywistość, brak perspektyw na życie sprawiało, że młodzi ludzie szukali wówczas alternatywy. Stąd ogromne zainteresowanie nową falą i rockiem, a zespół Ciechowskiego od razu wyróżniał się zarówno muzyką, tekstami, jak i wyglądem. Czarno-białe stroje, charakterystyczne pasy i niemal nieruchoma postawa muzyków sprawiły, że ówczesna młoda inteligencja pokochała grupę z Torunia. A szczególne sentymenty do Republiki ma aktor Michał Milowicz.
2: Republika wtedy był podział na poppersów i punków. Ja Lady Punk też słuchałem, ale natomiast pamiętam, że miałem grzywę taką, blond grzywę i słuchałem. To mnie porywało bardzo. Była mocna muzyka, która, no tak, to były czasy w ogóle, że te zespoły no, śpiewały piosenkę no, mocno polityczną, można by powiedzieć, albo anty nawet polityczną. Też w ciekawy sposób inteligentny i przekazywały te treści właśnie słuchaczom i młodzieży.
3: Bo tam trzeba było pomyśleć przy tych kawałkach, tam nie było odpowiedzi.
2: Tak. To było takie ze znakiem zapytania, słuchajcie, młodzież, zastanówcie się i dla władzy też zobaczcie, co robicie. Też taki paluszek ze znakiem zapytania. Także to była też muzyka buntu, bym to tak nazwał.
0: No to posłuchajmy. Biała flaga, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Zanim Janusz Epanasewicz został wokalistą Lady Punk, trafił tam, gdzie nie chciał się znaleźć.
1: Ja pochodzę z Mazur, wiesz, nie miałem żadnych znajomości, żadnych, wiesz, jakichś ludzi, którzy, bo wiedziałem, że wielu moich kolegów jakoś sobie radziło z tym i nie szli do wojska, mimo że byli zdrowi absolutnie, nie, a dostawali tam kategorię, jakoś sobie załatwiali. Ja nie miałem takich możliwości, no i się nie wymiksowałem. Nie było to fajne, bo z tego powodu jeszcze trafiłem później do aresztu, bo mnie aresztowano i skazano mnie wyrokiem za odmowę służby wojskowej, do której i tak mnie wcielono później na siłę, ale parę miesięcy musiałem przesiedzieć gdzieś tam w Giżycku w areszcie, także nie miałem wesoło z tym wojskiem.
0: Jednak marzeń o karierze nie porzucił i z czasem wiele się zmieniło.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogilnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogilnicki, no i cała ta produkcja tego tam minus 10 w Rio, zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz piosenka, do której to tekst, co ciekawe, napisał Grzegorz Ciechowski z Republiki. A więc zostawcie Tytanika.

Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w

0: niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Grzegorz Ciechowski to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci w polskiej muzyce, którego twórczość wpływała także na innych muzyków, o czym opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
2: W tym tkwiła moim zdaniem siła utworów Republiki i Grzegorza Ciechowskiego w eksperymencie literackim, który tam słyszeliśmy i obserwowaliśmy. To był bardzo dobry eksperyment literacki i dobra poezja, jednocześnie z dobrą muzyką. I ta muzyka też troszeczkę nawiązywała do nowej fali, ale do amerykańskiej, takiej jak chociażby Talking Heads. A Talking Heads to jest z kolei moja ulubiona kapela. Uważam się za pokolenie Stop Making Sense zespołu Talking Heads z roku 80. No a Republika świetnie nawiązywała do tego brzmienia i dlatego ich też tutaj pozdrawiam jako taką twórczość, jako takich autorów i tych muzyków, którzy na mnie bardzo pozytywne wrażenie nie tylko pozytywne wrażenie wywarli, ale również jakoś tam ukierunkowali.
1: Jednym z symboli Republiki stała się Mamona. To utwór, który w latach 90. brzmiał wyjątkowo aktualnie. Ciechowski śpiewał o pieniądzach, o konsumpcji, zdecydowanie puszczał oko do tych, którzy ślepo uwierzyli w kapitalizm. Zresztą ten utwór wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
3: To będzie Republika i Grzesiu Ciechowski. Pracowaliśmy razem, śpiewałem jego piosenki w Wiedźminie filmowym i telewizyjnym. Ale wcześniej, nim go poznałem osobiście, miałem wielką przyjemność, będąc na studiach, wybrać się na spektakl Republika do Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie panowie grali na żywo swoją muzykę, między innymi utwór Mamona. To jest taka cudowna przewrotność, którą raczył nas Grzegorz, pisząc swoje utwory.
1: My jednak wracamy do początków Republiki. Kawałek ukazał się w 1982 roku, ale na płytę zespołu trafił na początku lat 90. Telefon.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
20: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
21: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Dzisiaj programy Czas Gwiazd i mnóstwo anegdot związanych z Republiką i też Lady Punk. Dowiecie się m.in. jak kiedyś zespół Lady Punk występował jako zespół rodem z Ameryki. Ale szczegóły za parę chwil teraz w Lemon Tree.

0: Historia Lady Punk zaczyna się w 1981 roku, kiedy to gitarzysta i kompozytor Jan Borysewicz postanowił stworzyć własny zespół. Borysewicz miał już wtedy doświadczenie. Wcześniej grał m.in. z Budką Suflera. Ważną postacią od samego początku był również Andrzej Mogielnicki, autor tekstów. Dwa lata później, też w 1983 roku, ukazała się pierwsza płyta zatytułowana po prostu Lady Punk i trudno było sobie wymarzyć lepszy debiut. Album zawierał m.in. Mniej niż zero, Fabrykę małp, czy też Kryzysową narzeczoną, które do dzisiaj ludzie śpiewają na koncertach, o czym Jan Borysewicz.
1: Ja widzę, co się dzieje na koncertach Lady Punk do tej pory. To jest coś niesamowitego. No, my jesteśmy kapelą, mówię tu o Lady Punk, no, która po prostu będzie zawsze istniała. No, to jest taka jakby ponadczasowa, prawda, że trzecie pokolenie nam dochodzi.
0: Ale kiedy zespół zaczynał, bywało różnie. Owszem, zespół Lady Punk koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie odmówił supportu Madonnie, ale z kolei za naszą wschodnią granicą działy się rzeczy, w które dziś ciężko byłoby uwierzyć.
1: To był zaraz przyjazd po promocji płyty amerykańskiej w Stanach.
0: Tak.
1: I myśmy wrócili i dostaliśmy propozycję, żeby zagrać trasę taką w Rosji. I pojechaliśmy, to pamiętam, to chyba była miejscowość Błagowieszczeńsk. To było w ogóle jakoś na granicy z Chinami. No byliśmy w szoku, bo jak wjechaliśmy do tego miasteczka, czy tam miasta, to wszędzie były plakaty w ogóle zespół z USA. I myśmy zgłupili, o co chodzi, wiesz, a oni nagle mówią, że żeby więcej ludzi przyszło, to oni zrobili taką reklamę. Więc słuchaj, cały stadion był ludzi, ale zrobili coś takiego, że postawili nam scenę, kilka kolumn i ta płyta była puszczana w ogóle z magnetofonu. To był jakiś kosmos, słuchaj. Musieliśmy udawać, że mówimy po angielsku, że jesteśmy Amerykanami, że palimy Marlboro, żuliśmy gumę.
2: Uh-huh. I know, understand.
1: Yes, we have Marlboro, yes. Uh-huh. Nie, no to był jakiś kocioł, wiesz. No. Myśmy się tylko z tego śmiali, tak, no bo co zrobić, no.
0: A my słuchamy w Radiu Złote Przepoje, Lady Punk, sztuka latania.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz.
0: Grzegorz Ciechowski to nie tylko Republika. Udzielał się także jako producent. Współpracował m.in. z Kają, Kasią Kowalską, Justyną Steczkowską. Stworzył też muzykę do Wiedźmina, serialu, nie gry. Ale wcześniej, bo w 1986 roku, kiedy to na kilka lat Republika de facto zawiesiła swoją działalność, rozpoczął nowy rozdział jako obywatel GC, o którym to wspomina Tomek Organek.
2: Republika to kolektyw oczywiście, a obywatel GC no to Grzegorz Ciechowski, który postanowił się spełnić w inny sposób. Oba te twory są bardzo, bardzo silnie naznaczone liderem.
0: I właśnie wtedy w życiu Ciechowskiego pojawia się Leszek Biolik, którego poznał podczas festiwalu Fama w Świnoujściu. Proponuje mu wspólne granie w Obywatelu, a na początku lat 90. zaprasza do Republiki w miejsce basisty Pawła Kuczyńskiego. Mówi Leszek Biolik.
3: W tej chwili, po latach, właściwie pamiętam tylko dobre rzeczy, ale pamiętam też taki swój lekko punkowy opór zawsze przed jakimiś takimi decyzjami, które podejmował samodzielnie i bezdyskusyjnie. No to wiadomo, że ja w tym momencie zawsze się jeżyłem, ale z drugiej strony podejmował słuszne decyzje, powiedzmy w 90% czy tam. I był bardzo dobrym liderem, był fajnym kompanem, wzbudzał szacunek nawet, kiedy byłeś z nim blisko. Był takim psem alfa w tym stadzie, absolutnie. Natomiast był bardzo dobrym przyjacielem, był niezwykle lojalny. Ja pamiętam nawet takie sytuacje, kiedyś ktoś mnie zaatakował na... Graliśmy jakiś zespół, coś tam, rock dla AIDS, czy coś takiego na Torwarze. I pamiętam, że schodziłem z gitarami ze sceny i jakiś koleś podleciał, mnie zaatakował i chyba uderzył. I ja w ogóle tak patrzyłem na to na zasadzie jakiegoś takiego kosmosu w ogóle, o co chodzi. Natomiast pamiętam, że jak Grzesiek się tym dowiedział, to chciał tego człowieka znaleźć i po prostu natychmiast stawał w obronie. Ja obserwowałem to i ja zawsze mówiłem: Grzesiek, wyluzuj, po prostu jeżeli będę chciał, zrobię to sam, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, żebyś to ty robił. Ale on był taki.
0: Ale wracając, jako obywatel GC Grzegorz Ciechowski nagrał m.in. takie przeboje jak Nie pytaj o Polskę, czy też Tak, tak, to ja. Słuchamy.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: dni. Dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie.

0: Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Słuchaj, Marian,
2: no?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Jan Borysiewicz, zanim stał się jednym z najbardziej znanych polskich gitarzystów, grał na perkusji, tak jak jego ojciec, który występował w zespole jazzowym.
1: Ja zacząłem grać na perkusji, jak usłyszałem Hendrixa, Band of Gypsy. Po prostu ja oszalałem na punkcie sekcji, która tam grała. W zasadzie to mnie najbardziej kręciło i po prostu w pewnym momencie mój brat, starszy ode mnie, nauczył mnie grać Dom Wschodzącego Słońca na gitarze. I potem jakby przeskoczyłem na gitarę, no natomiast perkusja zawsze była moim takim jakby no pierwszym instrumentem, który myślę, że dla każdego gitarzysty, czy to basowego, czy solowego, bardzo wielu znakomitych gitarzystów gra na perkusji i to bardzo dobrze. Więc wydaje mi się, że takie poczucie rytmu i granie w ogóle na bębnach bardzo dużo pomaga w graniu na gitarze.
0: A ta wieloletnia praktyka zaowocowała tym, że Jan Borysiewicz miał okazję poznać takich profesjonalistów w swoim fachu, jak chociażby Mark Knopfler z Dire Straits.
2: Bo ja mu dałem gitarę w prezencie taką, poprosiłem Marka tak. Witkowskiego, który robi gitary, wiesz, i też dba o moje gitary, wiesz, ale też nie tylko o moje. Poprosiłem, żeby zrobił takiego mini Stratocastera, wiesz,
3: tak,
2: bo Knopfler przyjechał do Polski, chyba w klubie Lokomotywa grał. Tydzień wcześniej był Bon Jovi, tydzień później był Knopfler i on zagrał 5 czy 6 utworów w ogóle i to był taki przedsmak trasy, którą miał za chwilę zagrać w Polsce. No i ja mu dałem tą gitarę w prezencie, on tak spojrzał i mówi, o, mówi Jan, thank you, ale jak się na tym gra? Ja wziąłem tą gitarę, mówię, ja ci pokażę i zacząłem grać Sultani Swingu na gitarze. On mówi, o, nie znam tego numeru. Ja mówię, Mark, nie możesz znać, bo to jest moja nowa kompozycja.
0: A my wracamy do Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Czas na kawałek Na co komu dziś.

0: tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czasy płynie szybko i naprawdę przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 20 i przypominam, że trwa Czas Gwiazd. Dziś mnóstwo anegdot i ciekawostek związanych z Republiką, a także Lady Punk, ale wcześniej na pobudzenie i rozbudzenie. Abba!

0: Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika. Republika przeszła drogę od toruńskiego zespołu nowofalowego do jednej z największych polskich grup rockowych. Sprzedała setki tysięcy płyt, miała własny, natychmiast rozpoznawalny styl, jej koncerty przyciągały tłumy, a Grzegorz Ciechowski stał się jednym z najważniejszych autorów polskiej muzyki, który nie był obojętny także Maćkowi Maleńczukowi.
1: Jak go poznałem, okazał się fajnym, sympatycznym, grał solówki na fortepianie, grał na flecie, że co chodzi, wykształcony gość. To było wybitne w dalszym ciągu. Jakby w momencie, kiedy leci Republika w radio, to większość publiki robi głośniej, nie? To są utwory na tyle oryginalne, na tyle różniące się, że nikt nie ma wątpliwości, kto to gra. Nie
0: tak. No. Zdarzało się jednak, że charakterystyczny, choć też minimalistyczny wizerunek muzyków nie tylko na scenie, nie zawsze był odczytywany we właściwy sposób, o czym opowiada basista Republiki Leszek Biolik.
2: Czas w Polsce, że tak powiem, świeża wolność, dosyć dużo takich...
0: Agenci?
2: Wiesz co, ja myślę, że bardziej mafia. Wjechaliśmy na stację benzynową i to rzeczywiście jest tak. Wszyscy byśmy brali na czarno, wszyscy mieliśmy słoneczne okulary. To była trasa koncertowa, nie wymienię nazwy, ale trwała. To było 12 koncertów czy 14 koncertów dzień po dniu. Mieliśmy swoją bazę w Słupsku. Jechaliśmy na koncert gdzieś do innej, jakiejś innej miejscowości i byliśmy nieukrycie, byłem tak w środku trasy też lekko zmęczeni i pamiętam, że jak wysiedliśmy z samochodu, to rzeczywiście tak po prostu jak na filmie, po prostu letnia sukienka dziewczynki wciąż powiewała za zamkniętych, lekko niedomkniętych drzwi uciekającego samochodu. Zostawili kanapki, wszystko po prostu. No, i uciekli, zrobiło nam się przykro. Spojrzeliśmy po sobie i pomyśleliśmy sobie, że no w sumie wcale się nie dziwi.
0: Ale Grzegorz Ciechowski potrafił pisać także o miłości. Oczywiście w swój typowo, nieco chłodny sposób. Zapytaj mnie, czy cię kocham. Republika w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
2: Czy to już tak? Zawsze ma pozostać. Czuję się jak rysunkowa postać.
1: Szczególny sentyment do twórczości zespołu Lady Punk ma aktor Maciej Sztur.
3: Był to zespół, jest wciąż zespół, po pierwsze mający wielką rękę do świetnych przebojów, mający szczęście do świetnych instrumentalistów. Jan Borysewicz ma zasłużoną renomę jednego z najlepszych gitarzystów rockowych w polskiej muzyce. My jako dzieciaki też, muszę powiedzieć, najlepszy soundtrack w historii, może oprócz Króla Lwa, to o dwóch takich, co ukradli księżyc i Marchewkowe pole oczywiście. No i takie miłe bardzo wspomnienia.
1: A z kolei aktorka i artystka kabaretowa Kasia Pakosińska dodaje...
4: Za moich czasów, jak jeszcze byłam w szkole podstawowej, to była wojna między punkami a popersami. Więc ja jako fanka Republiki byłam jakby na kontrze do Lady Punk, chociaż oczywiście zespołu i muzyki, piosenek Lady Punk słuchałam na okrągło, jakby słuchało się tego równocześnie, ale byłam bliżej do Ciechowskiego może niż tu.
1: Wojna Republika kontra Lady Punk była w dużej mierze wojną fanów, a nie muzyków. Co więcej, z czasem okazało się, że członkowie obu obozów byli sobie naprawdę bliscy, o czym opowiada basista Republiki Leszek Biolik.
5: I Janek Borysewicz i Panas po prostu tak naprawdę to są bliscy przyjaciele i to w ogóle jest jakaś, no, znaczy ja szczerze mówiąc też nie uczestniczyłem w tych takich, w tym najgorętszym okresie, tak, kiedy tam się fani się zwalczali, ale myślę, że to powstało jak wszystkie tego rodzaju rzeczy z jakiejś prostej sytuacji.
1: Jan Borysewicz.
6: Grzesiu Ciechowski, mój przyjaciel, z którym bardzo dużo czasu spędzaliśmy. Wydaje mi się, że gdyby Grzegorz żył, na pewno byśmy razem współpracowali, bo wiele razy to robiliśmy wspólnie. Czasami ja nagrywałem z Grzegorzem, Grzegorz pisał mi teksty do utworów Lady Punk, także wyjątkowa postać, bardzo fajnie się z nim rozmawiało, pracowało, bardzo wesoły, pogodny. No, brakuje go bardzo.
1: A my posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje już teraz Lady Punk, Tacy Sami.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Obsługa dronów, ratownictwo górskie, cyberbezpieczeństwo czy prawo jazdy kategorii C i D. Na Dolnym Śląsku ruszają szkolenia, które realnie poprawią bezpieczeństwo mieszkańców. Daj znać swojej gminie, jakich umiejętności najbardziej potrzebujecie. Praktyczne warsztaty mogą odbyć się właśnie w Twojej miejscowości. Sprawdź szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko bezpieczeństwa. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11...
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Lady Punk i Republika.
1: Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie.
0: 2001 rok okazał się tragiczny. Grzegorz Ciechowski w grudniu trafił do warszawskiego szpitala z powodu tętniaka serca. Konieczna była natychmiastowa, skomplikowana operacja. Niestety 22 grudnia 2001 roku Grzegorz Ciechowski umiera, mając zaledwie 44 lata. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Z najpiękniejszych rockowych piosenek patriotycznych, jakie znam, to jest autorstwa Grześka Ciechowskiego. Nie pytaj mnie, dlaczego sypiam z nią, nie pytaj mnie. Ja pamiętam, to był rok 86. Ja wtedy wyjeżdżałem na tournée do Moskwy z teatrem i ja cały czas śpiewałem tę piosenkę. Jest tak piękna, że wielokrotnie sam sobie ją podśpiewuję, a ilekroć słyszę ją w radio, to doznaję wzruszeń. A jeżeli doznaję wzruszeń, to znaczy, że mam do czynienia i obcuję z prawdziwą sztuką.
0: Z kolei Urszula dodaje:
3: Nie pytaj o Polskę, miałam wielki zaszczyt zaśpiewać podczas obchodów właśnie Dni Grzegorza i no duże przeżycie, powiem ci, naprawdę. W troszkę zmienionej aranżacji, ale no nogi mi się ugięły, powiem ci, śpiewając i w ogóle przygotowując się do tego już czułam dopiero ciężar tej piosenki, naprawdę poważna moc. Zresztą każda piosenka, którą zrobił Grzegorz, uważam, jest po prostu świetna.
0: A my w takim razie w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy Nie pytaj o Polskę, obywatel GC, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.